0: jeszcze skąd dziś?
1: SK Szczecin.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: SK Szczecin.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak.

0: Reklama.
1: Twoje dziecko odbija piłeczkę o ścianę? Niech lepiej odbija ją z nami przy profesjonalnym stole. Akademia Tenisa Stołowego Griffins Spin Szczecin zaprasza. Lewobrzeże Racibora 60, prawobrzeże Struga 15. Szybkość, refleks i moc frajdy bez tłuczenia wazonów. Szczegóły na griffinspin.pl oraz na naszym profilu na Facebooku.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wczoraj córka zapytała mnie: mamo, czy ja też mogę być w czymś dobra? Zabrałam ją na zajęcia z tenisa stołowego i teraz nie mogę oderwać jej od rakietki.
2: Griffins Spin Szczecin zaprasza dzieci od 6 lat na treningi. Lewobrzeże Racibora 60, prawobrzeże Struga 15. Szczegóły na griffinspin.pl. Tu zaczyna się radość z gry.
0: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
4: Mamy piątek, piąteczek, piątunia, ja się kłaniam po raz pierwszy. Witajcie z tej strony, Mateusz Tomaszewicz. Przed nami deszczowy dzień, więc pamiętamy o parasolkach, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 19 stopni Celsjusza. Na ulicach Szczecina spokojnie, uważamy przede wszystkim na głównych skrzyżowaniach.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
5: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Policja potwierdza, odnaleziono ciało zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Mężczyzna znajdował się na obrzeżach Lubniewic w województwie lubuskim. 56-latek ostatni raz był widziany w sobotę. Przebywał nad jeziorem około 25 km od Gorzowa Wielkopolskiego. Kolejny incydent w Niemczech. Podejrzany przedmiot znaleziono tym razem w rejonie stacji elektroenergetycznej między Kolonią a Düsseldorfem. Berlin podejrzewa, że za wszystkim stoi Moskwa, a w geście solidarności z Niemcami do polskiego MSZ wezwano rosyjskiego ambasadora. Georgij Michno po spotkaniu stwierdził, że
6: strona rosyjska stanowczo odrzuca całkowicie bezpodstawne, absurdalne, sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem oskarżenie.
5: Tymczasem niemiecka policja robi przegląd innych stacji elektroenergetycznych w okolicy, by sprawdzić, czy nie zostały tam umieszczone inne podejrzane przedmioty. Jest półfinał i jest apetyt na medal. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Holandię 3-1 i awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. W ostatniej akcji nie pomyliła się Paulina Damaskę, która po meczu podkreślała:
7: podczas tego spotkania poczułam tyle emocji i byłam w różnych stanach, ale myślę, że to było pierwsze spotkanie, w którym rzeczywiście byłam też zestresowana, a końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji, tyle euforii.
5: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, w drugiej parze Turcja zmierzy się z Serbią. Do obu tych spotkań dojdzie w sobotę.
0: SK Szczecin News.
4: Mateusz Tomaszewicz z WIG zaprasza na bezpłatne zajęcia o wodzie. Wszystko w ramach kolejnej edycji programu edukacyjnego Przyjaciele Wody.
8: Dzieci poznają drogę od źródła do kranu, dowiedzą się, jak dbać o wodę, jak ją oszczędzać.
4: Mówi Hanna Piaczyńska ze ZWIK-u w Szczecinie. W ubiegłym roku szkolnym ze spotkań skorzystało 56 placówek. Ponad 50 nowych opasek życia dla stargardzkich seniorów. Chodzi o urządzenia monitorujące stan zdrowia mieszkańców, głównie mających problem z funkcjami poznawczymi. Na tę chwilę używa ich 125 mieszkańców.
9: Jankes. Kama i Wiktor.
10: Radio SK.
5: Jest piątek. Jest 6 rano, więc uwaga, uprzejmie donoszę, że wspólnie dobrnęliśmy do najlepszego dnia tygodnia.
11: Ja też chciałbym donieść. Ty mówiłeś coś, tak przeczuwałeś. W męskiej nie ma papieru toaletowego i to może być robota Sointy i Korościela.
5: Kolejny raz. Jezu.
12: Dobrze, jeden donosi, drugi donosi, to chyba musimy zacząć zbierać donosy na ludzi z pracy, znajomych, rodzinę. Jak kto chce, to może również donieść na siebie.
5: Donosy zgłaszajcie pod 664-402-302 albo tak jak Jarząbek gadał do szafy kiedyś w filmie, to wygadajcie do Messengera.
12: Pełna anonimowość i brak dyskrecji, tego nie zapewniamy.
11: Łobodobo lecimy.
5: Najlepszych donosiarzy ubierzemy w koszulki Radia SK z napisem
12: Cześć!

0: I can be the one. Dzień dobry.
1: Donosimy, że to była cudowna Dua Lipa. Nie zawahamy się, Dua Lipy na pewno w tym radiu jeszcze niejednokrotnie
2: użyć.
1: Włączka mi mikrofon, przecież nie można tak funkcjonować z tobą.
3: Włączyłem, tylko nie ten.
4: Czy ja mogę donieść na Wiktora, że on postanowił mnie skasować z tego programu? Dziękuję.
3: Jak już
4: nie dam się skancelować.
3: Jak donosimy na kolegów z pracy, to mam naprawdę poważny donos.
1: Super, na kogo?
3: Na byłego kolegę z pracy.
1: Na Pirowskiego?
3: Janek Pirowski, mimo tego, że od jakiegoś czasu już tu nie pracuje, nie podpisał obiegówki, bo nie oddał słuchawek do działu techniki.
0: Dział techniczny przekazuje.
5: A to są te słuchawki, co ty miałeś się dostać?
3: Tak.
1: Dlatego miał najdroższe, najdroższe złote słuchawki.
3: Apeluję do jego poczucia godności i rozsądku oraz do mojej zazdrości.
0: Nikt nie wie, gdzie jest.
3: No właśnie. A teraz donosy od was z Messengera i z telefonów. Halo.
6: Hej, Eska. Ja uprzejmie donoszę, że kolega Michał przyszedł do pracy, otworzył jakieś dziwne urządzenie, wyjął jajka i zaczął robić jajecznicę. Mi żal, że się nie podzielił.
1: Może będzie jakieś podanie drugie jeszcze, no to spokojnie, no.
4: Ja myślałam, że ta historia inaczej się skończy.
1: Z jajkami? No, to różnie bywa, rzeczywiście.
3: Ale pora jest taka na zegarku, że akurat w sprawie jajecznicy to proponuję na drugi boczek.

0: ranne pracowanie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja się do nas dołączyła. Dzień dobry, pani Jadziu. Dzień dobry. Jak się mamy dzisiaj, dobrze?
0: Bardzo.
1: Przeglądamy prasę, patrzymy, co się dzieje.
0: Piątek,
1: czyli jest super. Słuchajcie, czytam tutaj na pierwszej stronie w Super Expressie. Klauda Halejcia zrobiła imprezę na 100 tysięcy złotych dla swojej córeczki.
2: Super.
1: 100 tysięcy złotych.
2: A czy Klaudia Halejcia adoptuje w tym momencie kogoś? Bo jakby co, to ja się zgłaszam.
1: Ja też! Lećmy dalej.
3: To piszą o tym, piszą.
2: Emilii Ratajkowski. Kojarzycie panowie na pewno. Jadziunia to jest taka gwiazda, która wystąpiła topless w teledysku i stała się gwiazdą.
0: Aha.
2: Dopiero wtedy.
1: Teraz też pytanie, czy ty masz takie pomysły na siebie kiedyś, może?
2: Wystąpisz topless w teledysku i zostaniesz jeszcze większą gwiazdą?
0: Chyba już nie.
1: Nic nie wiadomo.
4: Przyłapano Emilii Ratajkowski, jak właśnie prawie topless chodziła po Rzymie i portale plotkarskie piszą, że kusiła, uwaga, przeogromnym, aż niesmacznie wielkim dekoltem i niektórzy twierdzą, że to jest wręcz oburzające.
2: A ty jak patrzysz na świat gwiazd, Jadzia, to jest w ogóle coś, co ciebie oburza?
0: Jak tak patrzę, to już mnie nic nie oburza.
1: Nic.
0: Ale Maryla Radowicz ma ładniejsze.
5: Poranne prasowanie. Tylko Radio SK.
1: Dziękujemy ci, Jadziu. Czego tobie życzyć na weekend?
0: Nie wiem, odpoczynku.
1: Idziemy przytulać, Jadzie, jakaś taka zmęczona. Idziemy cię przytulać.
4: Może Jadzie, ty się obłóż lodem, tak jak Maryla Radowicz.

0: muzyczna, świeża krew na antenie Eski. 5 Seconds of Summer, za chwilę 6:30.
1: No to donosimy, że lato powolutku się kończy, ale sprawdzamy również wasze donosy na Eskowym Messengerze.
2: Manko Eska, niestety, ale muszę donieść na samego siebie. Pracę rozpocząłem o godzinie 6, wpisując kartę wyjazd o 5, a 8-godzinny dzień pracy zakończę o 12. Pozdrawiam i przepraszam szefostwo, do usłyszenia.
0: No i po głosie wszystko wyszło. Dziękujemy. Tak. Ja kiedyś byłem, pracowałem w takiej firmie, byłem automatykiem, bo ja z zawodu jestem elektrykiem. I jak przychodziliśmy czasami spóźnieni, nie że tylko ja, do pracy, to szliśmy, o, awaria była i trzeba było tam kartę odbić, no to przestawialiśmy te zegary tam.
1: Aha, ten głos wszystko wyjaśnił.
0: Tak.

0: Reklama.
1: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
3: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Mamo, gotujemy się na bitki?
5: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
6: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na

0: autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.
6: O poranku termometry w Szczecinie pokazują 16 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś na promienie słoneczne nie ma co liczyć. Dużo chmur, z których spodziewamy się opadów deszczu. Ciśnienie na stabilnym poziomie. Na ulicach Szczecina nieco większy ruch. Uważamy na Krygiera. Noga z gazu też przy trasie zamkowej.
7: Minęła 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Grodzki, zapraszamy na początek. Atak ukraińskich dronów na cele w Moskwie. W nocy zapalił się też skład ropy naftowej w Soczi nad Morzem Czarnym. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Komisja weryfikuje podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów.
8: SK Sport News.
7: Jest upragniony półfinał. Polskie siatkarki pokonały Holandię 3-1 i awansowały do najlepszej czwórki Mistrzostw Europy. Polki tylko w drugim secie oddały inicjatywę. W pozostałych partiach skutecznie grały w ataku i bloku. W czwartym secie przez chwilę musiały gonić wynik, ale w końcówce zachowały więcej zimnej krwi i wygrały. W półfinale zagrają jutro z Włoszkami. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open. Polska tenisistka wygrała z Nadią Podorowską 6-3, 6-2, a kolejną jej rywalką będzie Czeszka Marii Buzkowa.
9: Jankes,
10: Jankes,
9: Kama,
10: Kama
11: i Wiktor.
9: Wiktor,
10: Radio SK.
12: No dobrze, donosy z samego rana w piątek, 4 września.
13: Dzień dobry.
14: Hej SK, a ja bym chciała donieść na mojego szefa, bo powinien być w pracy już od paru dobrych parunastu minut, a go nie ma.
12: Jest takie powiedzenie, co wolno wojewodzie i dalej nie pamiętał.
13: Zbieramy donosy na eskowym messengerku.
12: A może panią ubierzemy na pocieszenie w koszulkę eski z napisem cześć?
15: A? To nie.
13: Tak! I tak? Wchodzi szef do pracy, a ona...
15: Cześć! Tymczasem, tak, to pani dzwoniła do radia, tak. Do
13: premia!
15: Premia!

0: Oczy jej nie pieką z samego rana. Nonszalancko to wyznaje. Sanach na antenie Eski.
1: Dzisiaj Sanach na żywo na Narodowym, a zaraz na żywo, no prawie na żywo u nas w Radiu SK.
2: No i jeszcze się pojawi właśnie u nas jej absolutna nowość. Cichosza.
3: Cicho. Ale warto wtedy być z nami po ósmej, bo zagramy.
2: A tymczasem przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, które mają nowy sposób na piratów drogowych.
1: Co tam myślicie ciekawego?
0: To jest ciekawe, bo jest tak zwany kij i marchewka. Amerykanie proponują i testują ten system, żeby zamiast mandatów...
2: Czyli zamiast kija.
0: Nagradzać kierowców, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami...
2: Czyli marchewka.
0: ...większą ilością zielonych świateł.
1: Wspaniały pomysł.
0: Tak zwana zielona fala. Jak jedziesz zgodnie z przepisami, to będziesz trafiał na zielone.
2: Zielone.
0: Zaczynasz szaleć.
1: Jak oni to mają, jakoś tam tak sztuczna inteligencja będzie patrzyła, gdzieś kamerki.
0: Kamer, odcinkowe
2: albo
0: pomiary
2: pani
0: prędkości.
2: Pani będzie siedziała i włączała lub wyłączała, no też tak może być. No.
0: Jak stwierdzą, że jesteś piratem drogowym i nie stosujesz się do przepisów, to częściej będziesz trafiał na czerwone światło.
2: I mamy pewne podejrzenia, Janki.
1: Bo ja dzisiaj przyjechałem, powiedziałem, że miałem same czerwone rzeczywiście.
0: Wczoraj z kolei się spóźniłeś do radia, też chyba dlatego, że miałeś dużo czerwonego.
1: Nie, wczoraj były zielone, ale wczoraj wracałem po telefon, no przecież zapomniałem.
2: Mamy takie podejrzenia, że ci Amerykanie testują ten system rano na tobie.
1: No tak, Jankes to Jankes, no.
4: Króliczek doświadczalny.
5: Reklama. Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. To będzie ostatnia reklama.
8: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: I po reklamie.

0: SK budzi w urodziny.
1: Mati, które to urodziny? Halo, dzień dobry Mati, pochwal się wszystkim przed całym światem.
2: 18.
1: Osiemnaste!
3: Czekamy teraz, aż wejdzie tata i powtórzy tego mema, ale osiemnastka! Nie ma takiego bicia!
1: Nie! Mati, jak to jest mieć 18 lat, bo my już zapomnieliśmy.
4: Sorry, kama.
2: No, tak naprawdę niewiele się zmienia, to taki dzień.
3: Mm-hmm. Ale jest tak, ja przynajmniej pamiętam, miałem takie poczucie, że jak już minę tę osiemnastkę, to będę mógł robić wszystko. I jak ta osiemnastka się pojawiła, to nie zrobiłem nic.
5: Naprawdę?
3: Wszystkich nielegalnych rzeczy wcześniej, dla mnie niedostępnych.
5: Wiecie co, ja się dowiedziałam, kiedy skończyłam 18 lat i wyprowadziłam się z domu, że mogę generalnie dokładnie to, co ty powiedziałeś, czyli robić wszystko,
3: tak.
5: Więc kupowałam sobie kubek śmietany i cały kubek śmietany zjadałam, bo nikt nie krzyczał na mnie i mówił, zostaw!
1: A zawsze się marzyło. A jak z twoimi marzeniami? Na co masz ochotę, jeśli chodzi o osiemnastkę twoją? Co zrobisz takiego, wiesz, takiego wybuchowego?
2: No może nie wybuchowego, ale bardziej naukowego. Wybieram się na studia i chcę je skończyć, zostać adwokatem.
3: My w ogóle źle rozmowę zaczęliśmy. Założyliśmy, że to będzie crazy life i imprezy.
5: A ja o śmietanie, a ten o paragrafach.
1: No
5: słuchaj, bo to muszę w takim razie przeczytać ostatnią część naszego zgłoszenia. Jesteśmy z żoną niezwykle dumni z jego dotychczasowych osiągnięć. Pozdrawiamy całej Radio SK. Mateusz, kochamy cię. Więc masz największych fanów w postaci swoich rodziców. Bardzo się cieszymy. Tata Piotr pozdrawia bardzo serdecznie. No i cóż, my ci dajemy w takim razie stówę i pamiętaj, kto ci tę stówę dał. I nie była to łapówka,
2: super,
5: żeby była jasność.
1: Słuchaj, jak ty masz 18 lat, a twój tata jest twoim tatą, to tata ile ma lat?
2: 44 w tym roku.
4: Jezus Maria. Że tak powiem.
1: Dobrze.
6: A czy wy nie macie więcej?
1: Właśnie. No dobrze. No Mati, co mamy ci powiedzieć? Cieszymy się, że z nami jesteś. Fruwaj wysoko. Dużo sukcesów.
5: No i powodzenia z tymi paragrafami.
1: Tak.
5: Oby tylko w książkach.
1: Tak, oby tylko w książce.
3: Obyś był najlepszą papugą w całym mieście.

0: takie mango na śniadanie to człowiek by zjadł. Sylwia Grzeszczak proponuje.
1: Nie, nawet Sylwia Karolina. Na drugie ma Karolina.
2: Naprawdę? Tak.
1: Karolina Grzeszczak w Radiu SK.
2: Ojej. Słuchajcie, to teraz będzie o sukcesach Polaków, a właściwie antysukcesach, bo jesteśmy zdobywcami antynobla. I nie chodzi o naszą trójkę, tylko chodzi o innych Polaków, o czym Marcin Procki za chwilę wniosek.
0: Nie w antyradiu, tylko w SC.
3: Kama i Wiktor.
4: Więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TEN z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
14: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
15: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
19: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, www.redan.pl.
5: Krygiera metalowa, granitowa, tutaj zwalniamy. Uważajcie też na struga, ciasno jest na bołki. Noga z gazu na Wyszyńskiego. Na termometrach 17 stopni Celsjusza. Dziś na promienie słoneczne nie ma co liczyć. Dużo chmur, z których jeszcze spodziewamy się opadów deszczu. Ciśnienie stabilne.
20: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
21: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Prokuratura domaga się aresztu dla trzech osób zatrzymanych w środę w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Pierwsza dwójka usłyszała zarzuty między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Według śledczych jedna z zatrzymanych kobiet może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Suszka.
22: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
21: Poinformowała rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak. Podejrzanym może grozić, w zależności od zarzutu, od 8 do 10 lat więzienia. Wysyłają pisma i proszą o wsparcie. Mieszkańcy osiedla Maltańskiego w Poznaniu apelują o pomoc, między innymi do prezydenta i premiera. A to po tym, jak kościół sprzedał teren deweloperowi. W środę odbyła się eksmisja jednej z mieszkanek. Doszło wtedy do zamieszek, a może dojść do kolejnych takich sytuacji, bo nie wszyscy mieszkańcy podpisali porozumienia.
23: Często są to parcele będące działkami, często są to parcele, gdzie są lokale podnajmowane na przykład rodzinom ukraińskim, ale często są to też parcele zamieszkałe przez mieszkańców od kilku pokoleń.
21: Mówi Jacek Masiota, pełnomocnik spółki Komandoria. Deweloper chce wybudować w tym miejscu nowe osiedle. A znamy laureatów Antynobli. Humorystyczne nagrody dla naukowców dostali też Polacy. Zespół pod kierownictwem profesor Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony w dziedzinie węchowej. Ich badanie wykazało, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
4: SK Szczecin News.
5: Mateusz Tomaszewicz. Nowa trasa pieszo-rowerowa prawie gotowa. Znajdziemy ją wzdłuż ulic Obotryckiej i Bogumińskiej w Szczecinie. Na zmiany muszą przygotować się również kierowcy.
24: Co ważne, zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Chorzej z Bogumińską, gdzie wprowadziliśmy nowe relacje skrętne. Pojawiły się również buspasy.
5: Mówi Piotr Zieliński, rzecznik miasta do spraw inwestycji. Koszt prac to ponad 8,5 miliona złotych. Pogoń Szczecin odpada z Pucharu Polski. Nasza drużyna przegrała we Wrocławiu ze Śląskiem 2-1. Bramkę dla Domy Pomorza zdobył Mukairu.
4: Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK.
1: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w piątek, ulubiony dzień tygodnia, 4 września.
0: Donosiciele wszystkich krajów, miast, łączcie się. Dzisiaj można donieść na swojego szefa, kolegę z pracy, na rodzinę. Halo.
25: Cześć, uprzejmie donoszę, że dzisiaj mamy piąteczek, a ja jutro nawet nie kiwnę palcem w chałupie. Jadę na rybki.
2: Oby rybki kiwnęły się.
0: I oby pani złowiła fileta.
1: Przy takiej pani na rybach bym siedział, oj, cichutko. Byś siedział solo.

0: 9 minut po godzinie 7 SK w piątek 4 września. Ale mi teraz fajnie kawka weszła, słuchajcie.
1: Mi by teraz świetnie weszły wakacje tak naprawdę, chociaż ale... niestety, ale już się rok szkolny rozpoczął. Nie,
2: jeszcze tylko październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec.
1: Zazdroszczę tym, którzy na wakacjach już byli, zazdroszczę tym, którzy na wakacje jadą i okazuje się, że Polacy kolejny rok z rzędu najchętniej wybierali na wakacje.
2: No, zatrzymaj się, niech Janki zgadnie, bo jest podsumowanie.
0: Dzień dobry, to jest tunel turniej, tak?
2: Tak.
0: Dzień dobry, ja przyjechałem z Gorzowa Wielkopolskiego, jestem młody, dzielny, fajny, pracuję w radiu. Jakie jest pytanie?
2: W jakie kierunki turystyczne, konkretnie jeden, najczęściej wybierali Polacy?
0: W Polsce?
1: W tym roku.
2: Zagraniczne.
0: Zagraniczne.
2: Tak.
0: Turcja! Brawo!
2: Tak?
0: Tak,
2: dobra odpowiedź.
0: Dziękuję. Co wygrałem?
2: Dalszą część informacji. Otóż wyjeżdżali najczęściej na 7 do 8 dni, czyli taki standardowy tydzień. I teraz uwaga, koszt rezerwacji polepszyło się w naszym kraju. Średni koszt rezerwacji wakacji Polaka w Turcji to 9,5 tysiąca złotych.
1: Czaisz to? Wszyscy Polacy do Turcji. Sobieski by się w grobie poprzewracał.
2: I każdy stosował się do tych złotych rad.
3: Każdy sarmata wie, że gdy jest all inclusive, musi zakłócać ciszę nocną, kłócić się o każdą błahostkę i kraść ręczniki. To elementy nowoczesnej wojny hybrydowej z Imperium Osmańskim.

0: Ja już dzisiaj zatankowałem dwie kawki.
1: No widać, widać po tobie.
2: Eska tankuje do pełna.
3: A my będziemy tankować wasze baki, bo nie oszukujmy się, ale od 1 września boli to jeszcze bardziej.
1: Ja wczoraj zgoliłem, także nie możecie mi zatankować moich baków.
0: Baki.
3: Ojku, jacy no super dobrze. Śmieszni ci wszyscy prezenterzy w tym radiu. No.
0: No dobrze, halo, dzień dobry, jesteś z nami?
3: Cześć, Ola.
4: Cześć, jestem.
0: Olunia, ty zawsze sama tankujesz, czy twój facet, czy ktoś tam?
4: Nie, nie, mój mąż mnie już przyzwyczaił, że tutaj ten obowiązek należy do mnie, jak i również ściana płaczu przy kasie, także niestety ja tankuję.
1: A wiecie, że badania mówią, że jest taka grupa osób, która panicznie boi się samego aktu tankowania i omija stację benzynową. Tak, ty chyba nie należysz do takich osób, nie?
4: Nie, ja jeżdżę dość dużo, więc ta stacja benzynowa jak najczęściej jest przeze mnie oddana, aczkolwiek gdzieś tam panika, że zawsze można wlać coś złego jest.
3: Ja mam dokładnie to samo. Za każdym razem jak podjeżdżam pod dystrybutor, to 3 razy sprawdzam, czy powinnam benzynę czy diesla.
1: Pamiętajcie, benzyny tak, da się benzyny nalać do diesla, bo jest cieńszy pistolecik, ale w drugą stronę już
0: to
1: nie.
0: To już nie działa. Tak, tak, diesla to objeżdżacie kamperem, to wlewamy paliwo tam, gdzie jest paliwo, a nie tam, gdzie się wlewa wodę.
3: Hold my pistolet, ja ci udowodnię.
0: A jak sobie zatankujemy do pełna, to jaki jest plan na taki pełen bak paliwa? Olcia?
4: Oj, wtedy to poszaleję. Wydaje mi się, że gdzieś się przejadę, gdzie będę mogła widzieć wszystkie sklepy, które my kobiety znamy najlepiej i chcemy do nich jeździć. Także będzie można poszaleć.
0: A nie będzie lepiej, łatwiej pojechać do internetu?
4: Nie, nie. To jest jednak strefa, która cieszy oko, relaksacyjnie, przyjemnie, okay. To odbręża, także
3: trzeba dotknąć, trzeba powąchać, czasami polizać, to rozumiesz? To się jak, tak nie da w internecie.
1: Jak wizyta w spa dla kobiety, no nie zrobisz tego przez internet.
3: No, dokładnie.
0: No to co, no to zróbmy to!
3: Tankujemy do pełna!
0: Zaoszczędziłaś kilka stówek, dziewczyno.
1: Olka nic nie mówi, bo wybiera zielony albo czarny pistolet. Zastanawia się, który będzie pasował.

0: Coraz bliżej do weekendu. No właściwie to już go mamy. 7.30 w piątek, 4 września z rana.
1: Za momencik u nas w newsach sztuczna inteligencja.
2: A Marcin też będzie sztuczny?
1: Nie,
0: niestety prawdziwy.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.

0: SK. SK.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
2: Jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
3: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma.

0: Fancy Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: I po reklamie.
2: Przejazd przez Szczecin nie należy do łatwych zadań. Teraz zwalniamy przede wszystkim przy bramie portowej. Uważajcie przy trasie zamkowej. Dłużej postoicie też w rejonie Emilii Plater. Tam nadal trwa przebudowa. Na termometrach mamy 17 kresek. Dziś dużo opadów deszczu. Ciśnienie stabilne.
3: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pożar stolarni w Radzyniu Podlaskim na Lubelszczyźnie. Ogień wybuchł przed 22, a na miejscu trwa jeszcze jego dogaszanie. Nikt nie ucierpiał, są jednak spore straty materialne. Fałszywe informacje, halucynacje czy promptowanie. O tych i o innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie z Bad AI, które ma na celu przygotować ich do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji.
4: SK Sport News.
3: A sporo emocji w zaległych meczach Ekstraklasy. Nieudany debiut na ławce trenerskiej Rakowa zaliczył Dawid Szulczek. Zespół z Częstochowy przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. Prawdziwy hit mieliśmy w Poznaniu. Lech 2-1 wygrał z Jagiellonią, a decydująca bramka padła w końcówce i została uznana po analizie VAR. Maja Chwalińska i Magda Linet nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa podczas US Open. Polska para świetnie zaczęła rywalizację w deblu. Pokonała duet Guo Mladenowicz, czyli mistrzynię ostatniego Wimbledonu.
0: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
0: W Radiu SK.
6: Witamy Was serdecznie w najpiękniejszy dzień tygodnia.
7: Każdy może zostać dzisiaj sygnalistą, tak to się ładnie nazywa po nowemu.
8: A po staremu donosicielem.
7: Do kogo chcecie donieść?
8: Donosy. Halo.
9: Witam serdecznie, Marcin, z tej strony. Donoszę, że dzisiaj jest piątek!
7: I odleciał.
9: Miłego dnia.
7: I dzisiaj są derby w Gorzowie. Kama, derby, rozumiesz? Derby, Żużel. Zielona Góra jedzie z Gorzowem. Gorzów jedzie Zieloną Górą. Co ty na to?
10: Patrz, dziękuję. Brzmiało jak wygrana Zielonej Góry.
7: Tak, to prawda. No, tydzień temu, a dzisiaj my.

0: To kto mi? Mów do mnie. O żużlu mów do mnie.
1: Tak, rzeczywiście.
2: No dobrze, ja cieszymy się. Nie wiem, jak to się stało, ale my już, Janki, pracujemy troszkę ze sobą.
1: Okej.
2: Już ile? Z 8 lat pracujemy razem i tyle już wiem o żużlu, a jeszcze nigdy go nie widziałam.
0: Dlatego pojawia się oficjalny apel w telefonie.
3: Posłuchaj. Uprzejmie donoszę, żebyście zabrali Kamę na mecz żużlu. W szczególności, żeby się ubrała na jasno, no i oczywiście oglądała z pierwszego rzędu.
2: Ja domyślam się, że to ma jakiś...
1: To rzeczywiście, sekcja barierki zawsze jest obsypana, bo tam się sypie na, najczęściej no, na zakrętach, na wirażach. Mm-hmm. No nie na żużl, no, na, żuż, no, panie, na mecz żużla, na żużel po prostu, no. No dobrze, okej, okay, to dobrze. Słuchaj, zapraszamy, Kamę, w końcu ciebie zabierzemy, na pewno dzisiaj możesz wpaść do nas, w Gorzowie będą derby, Gorzów jedzie z Zieloną Górą, tydzień temu przegraliśmy 48-42, dzisiaj wygramy 50-40 i my będziemy lepsi, czyli Gorzów będzie lepszy od Zielonej Góry.
2: To się okaże w poniedziałek, mi powiesz.
0: Słuchaj, mamy w radiu najlepszego specjalistę od żużla i nie jest to Jan Kes.
2: Mm-hmm.
0: Jest to Michał Kościel, który dołączył do naszej ekipy i popołudniowy program z Sointą prowadzi.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Jeżeli chcesz poczuć te emocje, to zapraszam cię już teraz.
4: Dobrze się rozpędza Smartly! Już jest drugi, ale prędkość! On ma dzisiaj potwora między nogami, który chce przejść do przodu!
2: No i namówiłeś!
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
11: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
12: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit.
19: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
20: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
21: I po reklamie.

0: 7.50. Ludzie, chowajcie swoje telefony, włączajcie tryby samolotowe. Nosel bierze się za działanie.
1: Będzie dzwonił, będzie wkręcał, będzie podnosił ciśnienie, jak my to lubimy. Słuchajcie, to jest mistrz świata, to jest ninja, jeśli chodzi o wkręcanie.
2: Nosel Espresso na SK.pl.
0: I dzisiaj lecimy, albo i nie, prosto do Turcji.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo.
5: Dzień dobry, moje uszanowanie, Angelika Weschomika, ja telefonuję z biura podróży w sprawie wylotu na Turcję. Z panem Filipem, tak. Ja mówię.
4: Tak jest, dokładnie.
5: 233 pokój, proszę pana. I teraz tak, tam jeśli chodzi o parasol do leżakowania przy plaży, ona będzie, tylko hotel nas poinformował, że ona już będzie rozłożona, bo ją popsuli.
4: Aha, i to jest na plaży, tak?
5: To jest do wykorzystania na plaży, proszę pana, ale ta wasza parasolka jest otwarta już. W związku z tym hotel tutaj adnotację wysłał, żeby tej parasolki, proszę pana, jakby nie zamykać na siłę, bo popsujecie bardziej.
4: No to taka dokładna informacja, ale dobrze, rozumiem.
5: Tak, bo chodzi o to, proszę pana, że ta parasolka już jest u was w pokoju.
4: Aha, dwuosobowa i ona jest w pokoju rozłożona.
5: No tak, bo ją popsuli, proszę pana, i się nie składa.
4: A jest taka opcja, żeby w ogóle po prostu tego, że tak powiem, tego parasola tam nie było, żeby to wynieśli i...
5: Właśnie nie ma.
4: Nie ma.
5: Ten parasol już jest w pokoju i on jest otwarty. Nie da się go, proszę pana, zamknąć, ale możecie z nim iść na plażę na przykład, bo wam się należy.
4: Aha, dobra, ale to technicznie da się go wynieść z pokoju.
5: Balkonem. Balkonem można. Bo inaczej, proszę pana, prawdopodobnie będzie pan mógł zarysować te drzwi z nadprzeciwka, wychodząc, proszę pana, z ukosa ze swojego pokoju.
4: I jasne, rozumiem. No dobra, ale w sumie jak nie możemy nic więcej zrobić w tej kwestii, no to tak zostawimy to tam.
5: Tylko uprzedzam, że jeżeli pójdziecie z tym parasolem na plażę, żeby on z powrotem się znalazł w pokoju, bo wtedy hotel was policzy za zgubę.
4: Rozumiem, że parasol jest uszkodzony i postaram się...
5: Na stałe otwarty zaznaczam.
4: Tak, na stałe otwarty, nie będę na pewno go zamykał.
5: Jak się trafi ten parasol, że on będzie w łazience, proszę pana, no to też proszę jakoś go tam wyciągnąć, żebyście mieli dostęp do łazienki, dobrze?
4: Tak jest, wszystko zrozumiałe, przyjąłem, dziękuję bardzo.
5: Za parasol będzie odpowiedzialna Ola.
6: Cześć Filip, zostałeś wkręcony w Radiu SK.
4: A ja już ci miałem dzwonić, mówię, no nie, niemożliwe, że to w ogóle jest. Nie, dzięki bardzo.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl. Porządny klient prawie nie dał się wkręcić.

0: Marshmallows, czyli muzyczne pianki, bardzo smaczne.
1: Pianki też można na grillu robić, prawda?
0: Można, tylko nie możesz przeciągnąć, bo wtedy jest taki ciężko do zgryzienia, twarde się robi.
2: I donos, proszę bardzo, że ktoś popsuł pianki.
0: Kolega przeciąga pianki na grillu, uprzejmie donoszę.
1: Prosimy o więcej donosów, halo?
0: Halo, dzień dobry, dobry.
3: No ja chciałem się odnieść do tego, że dzisiaj piątek, ja jutro w sobotę pracuję i chciałem się poskarżyć na mojego szefa, że muszę w sobotę i w niedzielę nawet pracować. I ja nie mam weekendu wolnego, także nie cieszę się, że dzisiaj piątek, bo jutro przychodzę do pracy.
0: O Jezu, chłopie, to kiedy ty w ogóle odpoczywasz?
3: W międzyczasie.
1: Dlaczego produkcja stanęła? No bo w międzyczasie ktoś odpoczywa. Duda! Pyszny kurczak,
4: dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Mamy niskie
12: ceny. Już dzisiaj nowa scena Winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
13: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
14: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
17: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, www.redan.pl.
20: Aktualnie korkuje się na Chorzej, zwalniamy też na Strzanieckiej, dłużej postoicie na Wyszyńskiego, ciasno jest w rejonie Bramy Portowej. Dziś dużo chmur, z których jeszcze spodziewamy się opadów deszczu, ciśnienie na stabilnym poziomie, a na termometrach aktualnie 18 stopni Celsjusza.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
18: Jest ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kolejny tragiczny wypadek na autostradzie A1, tym razem na jej łódzkim odcinku. W nocy w pobliżu Radomska bus, którym jechało 7 osób, wjechał w tył ciężarówki. Zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne, a trasę udało się już odblokować. Niebo będzie pilniej strzeżone ze względu na ostatnie rosyjskie prowokacje i akty agresji. Polska poszerzy ochronę przestrzeni powietrznej. Zapowiedział to szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
21: Te najbliższe tygodnie, miesiące będą na pewno trudne. Zbliżają się wybory w Rosji. Przed tym na pewno ta eskalacja w różnych miejscach może następować.
18: W ostatnim czasie dochodzi do serii incydentów. Wczoraj na przykład nad Bałtykiem nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy. A dron na pomoc turystom. Ratownicy TOPR sprowadzili dwójkę turystów, którzy utknęli na szlaku na Rysy. Zanim jednak do nich dotarli, wysłali drona z potrzebnym ekwipunkiem.
22: W związku z tym, że też nie mieli za dużo ciepłych ubrań, dron dostarczył im pakiety grzewcze. Dodatkowo też mieli słabe źródło światła, nie mieli czołówek, tylko zwykłe słabe latarki, więc dostarczyliśmy też źródło światła i łączność, żeby był kontakt.
18: Mówi Łukasz Stępek, ratownik TOPR. Na szczęście okazało się, że kontuzjowany turysta nie musiał być znoszony.
23: SK Szczecin News.
20: Mateusz Tomaszewicz. Mieszkańcy Szczecina i Polic korzystają z trzech nowych autobusów. Do spółki SPPK trafiły dwa 18-metrowe autokary przegubowe oraz jeden 12-metrowy. Koszt inwestycji to ponad 5 300 000 zł. Czas na ostatnie regaty w tym roku. Na Jezioro Dąbie wypłynie kilkanaście ekip.
24: Dla zawodników klas Optimist A i B, Ilka 4, Ilka 6 oraz 420.
20: Mówi Celina Woło z Żeglugi Szczecińskiej. Pierwsze wyścigi rozpoczną się już jutro przed godziną 11.
25: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
26: Dwie minutki po godzinie 8. Kama powiedziała nam: panowie, już po 8. Weekend przed nami, super! Dziękujemy ci, Kamo, kochamy cię. Powiedz coś jeszcze. Nie mów, nie
2: proszę
26: mów.
2: Bardzo, za momencik 1000 zł na szkolną wyprawkę.
26: To jest dziewczyna, widzisz?
2: Zapraszamy na SK.pl.
0: Jest 4 września, a niektórzy rodzice już mają dosyć, więc dajcie nam znać, jaką super moc chcielibyście mieć, żeby przetrwać z dzieciakami właśnie w szkole, a my wam zapewnimy całą wyprawkę.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. I Wiktor, i Kama, i Jankes, wszyscy na instrumentach, zespół pieśni i tańca, piątek, brawo! Tak, jakoś tak się cieszę dzisiaj tym piątkiem i jakoś tak przeżywam cały czas te derby, które dzisiaj w Gorzowie. Dobra, nie o tym.
1: Janki jest troszkę niezdrowo pobudzony. Generalnie energii masz tyle, co pan Donald Trump, muszę ci powiedzieć.
0: Nie wiem, co on bierze. Ja na pewno nie mam tego takiego kremu, jak on ma.
2: Ma jakieś wlewki przez ręce mu robią, bo potem ma takie tutaj pomalowane dłonie, żeby nie było widać, że go nakłuwali, więc może o to chodzi.
1: Janki robi wlewki z kawy.
0: kawa i jeszcze raz kawa.
1: Ale wspomniałam o pana? Prezydencie Trumpie, dlatego że... Ojejku. On zmienił ostatnio nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka. I co więcej, takie firmy jak Apple i Google też grzecznie zmieniły nazwę jeziora na swoich mapach.
2: Tak.
1: Bo on tak powiedział, więc oni tak zrobili.
2: Jak wejdziesz na Google Mapsy, nie ma już jeziora Ontario. Jest jezioro Ameryka.
1: Cześć.
0: Pięknie. A? Ciekawe, kiedy się zabiorą za nasze jakieś takie rzeki. Tak sobie pomyślałem, taka Wisła. No dobra, okej, nieważne. No.
2: U nas mapy są gotowe, przygotowane pod naszego szefa. Gdyby on miał takie ego jak Donald Trump, to już wszystko jest gotowe na mapach drogowych.
0: Mhm.
2: Spojrzysz, wszędzie eski.
0: Eska. Pozdrowienia dla kierowców, uważajcie na siebie. Uwaga.

0: się nie trzyma kamer, bo kamera coś mówiła właśnie poza tym, że czegoś się coś nie trzyma.
1: Nie, no trzymamy się oczywiście wszystkiego.
2: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
0: Dobrze, trzymamy się razem oczywiście od samego rana w piątek, 4 września, 16 minut po godzinie 8.
3: Był taki dowcip kiedyś o dziewczynach w windzie i one się zacięły i jedna mówi, to może razem. I wtedy razem z Moniką. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Moni ma na pokładzie małą Helenkę. No i nie oszukujmy się, zaczął się rok szkolny. Dzwonek o 8 jest bezlitosny, a mieć spóźnienia we wrześniu to jednak siara taka, że hej. Więc jaką supermoc byś chciała mieć?
4: Na wstawanie na pstryk, żeby dziecko po prostu wstawało automatycznie, żeby jej nie dobudzać.
0: Ty czy dziecko? Nie, dziecko.
3: Dziecko. Mama wstaje, a dobudzić dziecko, ty już pewnie nie pamiętasz, Janki, albo zaraz dopiero jak twoje dzieci będą miały iść do szkoły, to będziesz miał ten problem. Mm-hmm. Wydaje się, że to jest zwykła czynność.
1: Nie.
3: Otworzyć oczy i wstać z łóżka.
0: Ale ja mam to na co dzień. Ze sobą.
3: No właśnie.
0: Ja mam to. Ja tak sobie, słuchajcie, bo ja wstaję, gdy wy już jedziecie do radia, to ja wtedy wstaję i sobie myślę, bo no dobrze, jadę, wstaję.
1: Ta cała historia ma drugie dno, ponieważ Janki, ty jesteś zazwyczaj świadkiem tego, co się tutaj u nas w studiu dzieje, Monika, bo zarówno Wiktor codziennie dzwoni do swojej córy, ja dzwonię do dwóch moich córek sprawdzić, czy już wstanę, czy już obudzone, czy już śniadanko zjedzone i czy na pewno już wyszły do szkoły. Więc ja jestem za tym, żeby ta supermoc wstawania była twoja, tylko pod warunkiem podziel się, dziewczyno.
3: To jest zdecydowanie zwykła, ale jednak super moc wstawania. Dlatego tysiak kieszonkowego na początek szkoły i zestawy śniadaniowe od Dudusi dla ciebie.
4: Super, cieszę się.
0: Wszystkiego fajnego. Twoja córeczka Helenka dzisiaj już na nogach jest? Czy jak to teraz wygląda w tym momencie?
4: Już dawno jest w przedszkolu.
0: To dzisiaj dobrze, gratulacje. Wszystkiego dobrego dla was i mocnego, porządnego wstawania.
3: Żeby tylko...
4: Dziękuję bardzo.
3: Pani dała ją radę obudzić po leżakowaniu.
2: Radio SK. Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów Dudusie.

0: Kama się uśmiecha, chyba dlatego, że Justin śpiewa.
1: Słuchajcie, ja pamiętam, jak był Justin na pierwszym koncercie w naszym jedynym koncercie, tak jedyny koncercie w naszym kraju, w Łodzi. Mm-hmm. To było wiele lat temu.
0: I też się uśmiechałeś.
2: Pozdrawił dziewczyny, mnie ze sceny?
1: Też, jak dziewczyny pisknęły, to jakby przeleciał F-16, naprawdę.
3: No serio, to było takie mocne.
0: Za chwilę newsów, uśmiechów chyba nie będzie, bo na początku o tym, że policjanci rozbili gang oszustów, którzy wyłudzają kody blik od innych.
1: Ojej.
0: Tak, podobno to grupa 9-latków i pisali: tatę, wyślij blika.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
2: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Cześć, sąsiedzi!
5: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
9: I po reklamie.
10: Piątek, piąteczek, piątunio w Szczecinie trwa w najlepszej. To chyba koniec pozytywów, bo patrząc na ulicę Szczecina, to tutaj korki są m.in. na Wyszyńskiego. Dłużej postoimy też w Alei Wojska Polskiego. Na Mickiewicza też warto zdjąć nogę z gazu. Na termometrach 18 kresek. Do końca dnia spodziewamy się opadów deszczu.

0: Minęła 8.30, to czas na Jaskanie News. Marcin Grodzki, zapraszam. Gang oszustów wyłudzających kody BLIK, rozbity przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. W sprawie jest 8 podejrzanych, w tym 3 osoby nieletnie. Grupa działała na terenie całego kraju. Teraz wyniki najnowszego sondażu opublikowanego przez Super Express. Gdyby wybory odbyły się w tę niedzielę na Koalicję Obywatelską, zagłosowałoby 33% zapytanych. Na PiS 22%, a na trzecim miejscu Konfederacja z 13%. Do Sejmu dostałyby się też Nowa Lewica, Konfederacja Korony Polskiej oraz Rozwój Plus. A blisko 18 tysięcy biegaczy stanie na starcie Poland Business Run w Krakowie w ten weekend. W biegu głównym wystartują sztafety, a oprócz nich na starcie staną też dzieci, a w niedzielę nawet roboty.
1: Dzisiaj donos na donosie pogania kolejny donos.
2: O, kto teraz donosi?
1: A to posłuchaj tego.
3: Siemanko, chciałem donieść na kolegę mojego z pracy. Jesteśmy z Gorzowa, a kolei współpracujemy z Zieloną Górą między firmami.
1: O, ja to rozumiem. Derby w robocie, Jezu, super.
2: Gdyby Jankę z Gorzowa chciał sprzedać mi coś człowiekowi z Zielonej Góry, nawet za darmo bym nie wziął.
4: Ja tak tylko przypominam, Wiktor, że to ty masz kontrolę nad tym, kto ma mikrofon włączony, a kto nie.
1: Właśnie.
2: O, i teraz tylko ja będę mówił, włączony jest tylko jeden, mogę państwu powiedzieć.
5: Do widzenia.

0: Elska Szczecin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret w Radiu SK. 22 minutki i będzie z nami godzina 9.
1: I osobno robią robotę, a razem to już jest robota do kwadratu wykonana muzyczna, naprawdę.
2: O, do kwadratu twierdzenie Pitagorasa, tangens to kotangens, przenosimy się do szkoły.
1: A w szkole lepiej się myśli, jak się je zdrowe jedzenie. I na ten pomysł wpadł ustawodawca. Przypominamy, że już od tego roku szkolnego, który wystartował 3 dni temu, teoretycznie, drodzy rodzice i drogie dzieci, w szkole nie powinniście znaleźć pokarmów w automatach i w sklepikach z dodatkiem cukrów, substancji słodzących czy niezdrowej soli.
2: Za złamanie tych zasad jest naprawdę spora i sroga kara, mianowicie 5000 zł.
1: Pamiętasz, Janki, jak jeszcze przed wojną chodziłeś do szkoły, były niezdrowe
0: ale
1: rzeczy
0: było
1: w sklepie?
0: Wszystko, to słuchajcie, za każdym razem.
2: Oranżada w proszku.
0: Myślę, pączki to były zawsze, drożdżówy takie, wiecie, takie.
1: Chipsy przecież przede wszystkim się wcinało.
0: Nie, no
2: a teraz
0: to
2: tego nie
0: czasów,
2: będzie,
0: to nie było.
2: Ale jeśli będziesz szedł korytarzem i usłyszysz psy, mam batonika, zadychę, chcesz?
0: Dilerzy tacy?
2: Pierwszy za darmo, ale następny za 20.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Nowoczesne Centrum Napraw Powypadkowych? Jasne! Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Szczecin, ulica Południowa 6 i Struga 1A. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
9: Hej, co u ciebie?
10: Zapisałem się do TEB Edukacja.
9: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
10: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
9: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
10: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
9: Też bym tak chciała.
10: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
9: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: I po reklamie.

0: To jest Teska za 12 minut 9. Mam nadzieję, że pamiętacie, że...
1: Zaczynają się w Esce.
2: No pewnie, że pamiętamy wszystko, co dobre na antenie Radia Eska codziennie od samego rana.
0: A ona jest dobra, ona jest najlepsza.
3: No ona, czyli oczywiście Sanach, która za momencik pojawi się w swoim najnowszym utworze Cicho Sza, ale chciałam również przypomnieć, że wszystkie hity zaczynają się w Esce już przed północą, bo to właśnie Mati Fuczyło z nowym programem. Przed północą puszcza wam wszystko to, co najlepsze, najświeższe i takie, którego jeszcze nigdzie nie słyszeliście.
0: No ale wracając do naszej gwiazdy porannego programu, czyli do Sanach, rozumiem, że jak zacznę ją grać, to jednak muszę ją wyciszyć zgodnie z prośbą i nic nie będzie słychać na antenie.
2: W sensie tytułu, tak?
3: Nie, że Cicho Sza. Nie. To Cicho Sza jest do ciebie. Więc ty Cicho Sza, a gra Sanach.
2: Słuchajcie, Sanach rzeczywiście za chwilę na antenie Radia Eska, dzisiaj wieczorem na PGE Narodowym. Duży koncert, będzie się działo. No dobra. Czas się zabrać na to, co najważniejsze. Radio Eska. Sanach, Cicho Sza. W Radio Eska.
4: Ja nic nie mówię.

0: Za chwilę 9 na zegarkach, poranek plus podwieczorek.
1: Ale karmider jak na ryneczku dzisiaj. Dzień dobry,
2: albo
1: dzień dobry.
2: Albo jak na przerwie w szkole,
3: bo
2: dzień
3: Jankę
2: dobry.
3: Bo Jankę kawiarenkę internetową, chciałam 4 zł za godzinę zapłacić, mogę?
1: Słuchajcie, przestańcie się śmiać ze mnie. Mój monitor się popsuł w laptopie, więc przychodzę do studia z monitorem takim fizycznym do mojego laptopa.
4: Ale ja naprawdę chwalę, bo znalazłeś rozwiązanie swojego problemu i to zupełnie sam. Zupełnie sam kradniesz codziennie monitor z innego studia, a później go oddajesz.
2: Czy wy już możecie się uciszyć i zostawić miejsce tym ludziom? Tej dwójce, Kasia Wejsierska i Hany Kochany. Dzień dobry! Będziemy mieli od dzisiaj centrum monitoringu i dobrego weekendu.
3: No ja monitora nie mam ze sobą, ale trochę energii przyniosłam.
1: I Kaśka też nie ma skarpetek. Kaśka jest na bo zobaczcie, patrz jak to wygląda. No.
2: Każdy czegoś nie ma.
1: Kasia świetnie. Nie ma skarpetek, ale Michał ma skarpetki.
4: A ja mam weekend! Jankes!
5: Kama i Wiktor w Radiu SK.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
19: Skąd ta piana, kochanie?
18: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
23: I po reklamie.
24: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
1: Zwalniamy na głównych wylotówkach, noga z gazu w rejonie węzła Kijewo, uważamy też na Gdańskiej w obu kierunkach, ciasno jest w centrum na Matejki i na Bałuki, dziś do końca dnia spodziewamy się opadów deszczu, więc parasolki to absolutne must have, na termometrach 18 kresek.
25: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
24: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: Minęła dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek informacja sprzed chwili. Sąd uwzględnił wnioski o 3 miesiące aresztu dla osób zatrzymanych w aferze Zonda Krypto. Przekazał to minister sprawiedliwości. Za kratki trafią Anna P., Jaromira W., a także Rafał Z. Cała trójka wcześniej usłyszała zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenia powierzonych pieniędzy. A to będzie gorący dzień przy Wiejskiej. Posłowie wracają właśnie na salę obrad. W planach głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta w sprawie kryptoaktywów oraz wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Akcja służb w Warszawie. Przy ulicy Ostrobramskiej znaleziono podejrzany plecak, mówi Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
2: Było zgłoszenie, że plecak został pozostawiony. Został teren wygrodzony. Czekamy na pirotechników, aż przyjadą sprawdzić plecak.
0: No to kolejna taka sytuacja w tym tygodniu w Warszawie. W środę podejrzane paczki z wystającymi kablami znaleziono też przy ulicy Żupnicza i po ich sprawdzeniu okazały się niegroźne. A tak źle jeszcze nie było. Stan Wisły rekordowo niski. Na stacji Warszawa Bulwary poziom wody spadł poniżej metra.
3: Aktualnie notujemy stan wody 98 cm. Jest to rekordowo niski stan wody. To nie tylko Warszawa. Dużo wodowskazów na Wiśle, w górnym i środkowym biegu. Tam również notujemy rekordowo niskie stany.
0: Mówi Dariusz Witkowski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A w sumie w Polsce wydano ponad 90 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną.
4: SK Szczecin.
1: Mateusz Tomaszewicz. Tutaj pomyłka może drogo kosztować. W lasach w rejonie Szczecina możemy spotkać miłośników grzybobrania. W tym czasie warto pamiętać o tym, aby zbierać je do przewiewnych koszyków, nie podnosić tych blisko drogi, czy nie jeść grzybów, których do końca nie jesteśmy pewni. W razie potrzeby można je zanieść do każdej stacji sanepidu.
5: Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, warto skorzystać z bezpłatnej oceny grzybów w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
1: Mówi Małgorzata Kapłan z WSSF w Szczecinie. W ostatnich latach sanepid nie odnotował zatruć grzybami.
4: Zaczyna się w SCC.
19: I tego będziemy się trzymać. Dzień dobry, dziewiąta, w piątek to jest dobry moment na rozpoczęcie weekendu.
26: U nas ten weekend będzie rozpoczynał się właśnie teraz, więc ja skoczę szybciutko po jakiś dobry napój, który pasuje na początek weekendu w piątek o dziewiątej.
19: Myślisz
26: czyli
19: o kawie, bo szef już czeka z kolejnymi zadaniami za rogiem, także
26: ale z mlekiem. Trzy po dziewiątej, Kasia Węsierska.
19: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Cza. Ciekawe, kiedy do nas wpadnie znowu Oskar. Cymbs, daj mi cały czas. Daj mi znać, Oskar, kiedy przyjdziesz.
1: Cały czas jesteś mile widziany u nas. 12 minut po godzinie 9. Nie ma to tamto. Trzeba zaczynać powoli weekend. My będziemy was dopingować do tego, żebyście jak najszybciej zrobili, co musicie w pracy i po prostu mieli wolne.
0: A na dobry początek piątku 30 sekund tylko dobrych informacji.
1: O, fantastyczna akcja. To co? Włączam zegar, ty zaczynasz?
0: Powódź nie powstrzymała filipińskiej pary przed wzięciem ślubu. Pan i panna młoda złożyli przysięgę małżeńską w zalanym kościele, brodząc w wodzie po pas.
1: Od września łatwiej będzie zapisać się na badania profilaktyczne w ramach akcji Profilaktyka Podaj Dalej, a szczegóły na portalu pacjenta.
0: A pani Zosia, lat 90, spełniła swoje marzenie i po raz pierwszy wybrała się nad polskie morze. To wszystko za sprawą fundacji Bajka o babci i dziadku, która spełnia właśnie marzenia seniorów i którą wy możecie w tym wesprzeć. Jest też piękny filmik z wizyty pani Zosi.
1: Zachęcamy do tego. Piękne pół minuty to było.

0: Oby nie padało dziś. Rihanna, Umbrella, Jay-Z w Radiu SK 18 minut po 9.
1: No, znam takich, co zaczęli już weekend nawet wczoraj
0: już
1: i są
0: padają
1: w Świnoujściu też. No i tam akurat pogoda taka sobie, także rozdmuchujemy wam te chmury.
0: Od czego dla was zaczyna się weekend? Skoro rzuciliśmy hasło, że weekend zaczyna się w SC już w piątki od 9, to proszę dać sygnał i taką jedną rzecz, po której już wiecie, że to już, do widzenia.
1: U nas akurat zaczyna się od spotkania, bo rzeczywiście teraz w tygodniu rzadko się z Kasią widzimy, bo dyżury mamy rozstrzelone w ciągu dnia, a w piątek się widzimy i zaczynamy weekend.
0: Ale to może być szef, który mówi, to ja już idę i wy wiecie, że to już jest ten moment.
1: A może to jest na przykład ostatni dzwonek po czymś, może po ostatniej lekcji. Czekamy na wasze głosówki na Messengerze Radia SK.
0: Hity też czekają, Teddy Swims za chwilę u nas.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
2: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
3: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło na błysk. No mam nadzieję, że wy nie musicie sprzątać w ten weekend na błysk.
1: Czy ja mogę powiedzieć, czy nie mogę? Coś
0: możesz to powiedzieć, powiedz.
1: Mikrofon stracił swoje miejsce zaczepienia.
0: Ale jak ty to zrobiłaś? Pociągnęłaś
1: za mocno?
0: Nie wiem, ale powiem
1: ci ciekawą rzecz. 10 sekund wcześniej włączyłam nagrywanie, bo uznałam, że nagram to wejście, nie wiedząc, co się wydarzy.
0: Słuchajcie, Kaśka urwała mikrofon, ale urwała, wypowiedział klasyk.
1: Urywajcie jak najwięcej wolnego z tego weekendu, który teraz będzie. Od czego dla was zaczyna się weekend, o to pytaliśmy.
0: Łukasz się odezwał na Messengerze Radia SK.
2: Pytacie, kiedy zacznę weekend? Jak dzisiaj o 3 w nocy gościom na imprezie puszczę piosenkę "To już jest koniec, nie ma już nic". I wtedy dla mnie zaczyna się weekend. Pozdrawiam.
1: Oby po tym wyrwanym mikrofonie to nie były słowa prorocze dla mnie.

0: naprawiłaś?
1: Naprawiłam.
0: Własnymi
1: bez
0: rękoma.
1: Działu techniki. Piątki są od tego, żeby naprawiać wszystko samemu, bo jak szef się dowie, to jeszcze zechce z wami spędzić za dużo czasu.
0: Gorzej, jak się dział techniki dowie, jak nas słucha teraz, to się poczuje teraz niepotrzebne.
1: Nie.
0: Smutno im będzie.
1: Po prostu była prosta rzecz, czyli umieszczenie mikrofonu znów na statywie. Od czego u was zaczyna się weekend, o to pytaliśmy.
0: Karolina nagrała nam głosówkę na Messengerze.
2: Weekend oczywiście zaczyna się od włączenia budzika rano, wiedząc, że nie musisz go wieczorem znów włączać.
0: To jest najprzyjemniejsze uczucie. To nie ma, nie wiem, porównywalnego, mam wrażenie. Może wygrana w totka jest porównywalna.
1: Proszę pielęgnować, bo w niedzielę niestety sobie przypomnijcie, co to znaczy, jak budzik trzeba nastawiać.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Twoje dziecko odbija piłeczkę o ścianę? Niech lepiej odbija ją z nami przy profesjonalnym stole. Akademia Tenisa Stołowego Griffins Spin Szczecin zaprasza. Lewobrzeże Racibora 60, prawobrzeże Struga 15. Szybkość, refleks i moc frajdy bez tłuczenia wazonów. Szczegóły na griffinspin.pl oraz na naszym profilu na Facebooku.
9: I po reklamie.

0: Tak właśnie brzmi początek weekendu, a weekend zaczyna się w Estę, Kasia Mysierska, Michał Hanczak i Fast Boy Music Sounds.
1: I dla mnie właśnie od tego weekend się zaczyna, od takich brzmień. Jeżeli wy wiecie, od czego dla was zaczyna się weekend, to głosówki na Eskowym Messengerze zapraszamy.
0: A po 10? Minut do 10, a potem zagramy m.in. gorącą nowość od Miley Cyrus.
1: Więc zostańcie z nami. Razem rozkręcamy ten weekend.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
10: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Ciemne chmury nad Szczecinem będą z nami do końca dnia, więc warto pamiętać o parasolkach, bo te opady deszczu też będą z nami przez cały dzień. Przypominam, że na termometrach 17 stopni Celsjusza, ciśnienie na stabilnym poziomie. Kierowcy, wy uważajcie przy chorzej. Noga z gazu przy Emilii Plater.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nastąpił ogromny przełom, mamy same sukcesy. Tak prokurator generalny komentuje decyzję sądu o trojgu podejrzanych w sprawie Zonda Krypto. Zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wcześniej usłyszeli zarzuty związane z oszustwami na gigantyczną skalę i zaginięciem założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka.
20: Tymczasowe aresztowania zastosowane przez sąd, czyli sąd ocenił dowody zebrane przez prokuraturę jako twarde. A sądy naprawdę oszczędnie stosują tymczasowe aresztowanie, więc jest to sukces prokuratora. prokuratorów i także policji.
19: Podkreśla minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który dodał też, że jeden z wątków śledczy zamierzają wyjaśniać także za granicą, a dokładniej w Estonii. A przed Ministerstwem Energii, siedzibą Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach, rusza właśnie manifestacja górników i hutników.
0: Musi to ministerstwo usłyszeć, gdzie te pieniądze idą. Potem się górnikom i górnictwu zarzuca, że jest nierentowne. No bo jak ma być rentowne, skoro parę firm czy parę kolesi chce jakieś geszefty czy jakieś interesy na boku robić.
19: Mówił Piotr Kubisz. Z sierpnia 80 protestujący domagają się spotkania z ministrem energii, a w życie weszły nowe przepisy dotyczące młodych kierowców. Ci zostali objęci okresem próbnym. Obowiązuje w nim bezwzględny limit alkoholu w organizmie i specjalne zasady dotyczące punktów karnych. Jak zmiany oceniają młodzi kierowcy?
15: Ja uważam to za dobrą zmianę, jednak limit punktów niestety troszeczkę bym zwiększył.
21: A ja uważam, że gorzej, ponieważ spójrzmy nawet na drogę, no często takie niebezpieczne sytuacje stworzają też dużo starsi kierowcy.
19: A w czasie okresu próby dwa poważne wykroczenia mogą go wydłużyć, a trzy doprowadzić do cofnięcia uprawnienia.
22: SK Szczecin. Sport.
18: Mateusz Tomaszewicz, Jachor Kawalewski, nowym zawodnikiem Sandyspa Pogoni Szczecin. 25-letni rozgrywający, rodem z Białorusi, został tym samym piątym piłkarzem ręcznym w składzie drużyny trenera Rafała Białeckiego. Wcześniej kontrakty ze szczecińskim klubem podpisali Dawid Krysiak, Wojciech Kupis, Igor Drzazgowski i Dawid Bujok. A teraz czas na piłkę nożną. Robert Skok został drugim trenerem Świtu Szczecin. 38-latek przez lata pracował w Akademii Pogoni Szczecin. Teraz będzie pomagał głównemu trenerowi Przemysławowi Cecherzowi. Trzymamy kciuki.
23: Weekend zaczyna się w SC.
24: Kto no zdalnym, ten właściwie już ma weekend. Mieszkanie posprzątane, obiad zaplanowany, szef
25: nic nie wie. Pranie rozwieszone, ale my rozpoczynamy ten weekend hitami na czasie, chociaż stygnie lato.
24: Nelly Furtado to też będzie, ale chciałam powiedzieć o tym, że będzie nowa Miley Cyrus.
25: Oczywiście, bo mamy też mnóstwo nowych hitów na dobry początek weekendu. Kasia Węsierska.
24: Michał Hanczak, 9:50. Dzień dobry.

0: dzisiaj na Narodowym. Chyba usłyszycie to na żywo w Stanach, itp. itd. w Radiu SK 12 minut po 10.
1: Usłyszycie, bo nas nikt nie zabrał. 12 minut po godzinie 10. My jesteśmy w radiu za to i zaczynamy weekend. Już mi pachnie weekendem i nawet o zapachu teraz będę mówił. Wiesz, że dostaliśmy Nagrodę Nobla. Dobra, antynobla.
0: Ty?
1: Nie wiem,
0: ja?
1: Gdzie ja?
0: Ale ekstra!
1: Nie no, my,
0: gdzie
1: Polska,
0: są pieniądze?
1: Polska!
0: Antynobla, za co?
1: Tak, dostaliśmy konkretnie pani profesor, doktor habilitowana Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dostała nagrodę w dziedzinie węchowej, a to za to, że przygotowała takie badanie mówiące o tym, że niemowlęta pachną wspaniale swoim rodzicom, ale nastolatki już nie.
0: No, bo niemowlęta to moją rodzica, nastolatki moją się same.

0: to by było miło. Fly High, to też brzmi jak weekend w Radiu SK.
1: My teraz udowadniamy, że weekend zaczyna się bez te. Od dzisiaj w każdy piątek od 9 rano jesteśmy z wami aż do godziny 14 i tak naprawdę rozkręcamy się przed tym całym dwu, a nawet trójdzionkiem.
0: Od czego dla was zaczyna się weekend? Jest Robert.
2: Hej SK. Weekend zaczyna się w momencie wylogowania karty z tachografu w piątek po południu. Pozdrawiam, Robert.
1: Nie ma to jak wyjąć kartę związaną z pracą i na przykład ruszyć w miasto i zacząć się bawić kartą debetową.
0: No i w poniedziałek jest płacz i szybki powrót z tą pierwszą kartą do miejsca, w którym płacą nam pieniądze. Radio
3: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Cześć, sąsiedzi!
6: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, Ten z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policealną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
11: Czekaj.
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
11: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: I po reklamie.

0: wypiła, jest znowu razem z nami Miley Cyrus.
1: Ja czekałam, śledzę ją od momentu Hany Montany. Uwielbiam cały czas, a ona nieustannie zaskakuje, co zrobi już za chwilę, jak wam zagramy jej nowy numer.
0: W tym tygodniu zapowiedziała, że ukaże się niebawem jej nowy album, dokładnie za 2 tygodnie, 18 września. No i można było się spodziewać, że pierwszy singiel wyjdzie trochę wcześniej. No jest!
1: Bass Persuades. Tak nazywa się ten kawałek, jest w stylu Miley Cyrus, ale jak zwykle was zaskoczy.

0: Weekend zaczyna się w Estę. Kasia Węsiewska i Michał Hanczak, jesteśmy razem z wami i pytamy was, od czego zaczyna się wasz weekend. Marlena napisała, że tego akurat nie zazdroszczę, że właśnie jej weekend zaczął się od wyrwania dwóch zębów, siódemki i ósemki.
1: Jezu, każda wizyta u dentysty boli podwójnie. Raz jak siedzisz i wyrywa, drugi raz jak płacisz.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: I po reklamie.

0: Dajmy im dograć. Tame Impala, Loser Radioeska, 5 minut do 11.
1: Po 11 do naszego duetu dołączy jeszcze trzecia osoba, bardzo istotna osoba.
0: I jeżeli macie jakikolwiek problem, natury jakiejkolwiek, to właśnie to jest właściwa osoba na właściwym miejscu, która udzieli rad w każdym temacie.
1: Będziemy czerpać z doświadczenia i wiedzy pani Jadzi. To już możemy zapowiedzieć. Wracamy za chwilę.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w czwórce.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Marian, jaki laptop jest top?
14: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
15: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
6: Jeżeli na mieście macie sprawy do załatwienia, to przed wyjściem na zewnątrz warto pamiętać o parasolkach, bo dziś deszcz z nami będzie praktycznie do końca dnia. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 20 kresek. Ciśnienie stabilne, a ważna informacja dla kierowców, zwalniamy przy Krzywoustego.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
17: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: 11 na zegarach, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam gorąco w Sejmie. Posłowie będą dziś ponownie głosować nad odrzuceniem weta prezydenta w sprawie kryptoaktywów. Tuż przed głosowaniem wystąpił premier Donald Tusk. Przywołał przed chwilą fragmenty protokołu zeznań w sprawie zonda krypto. Padły cytaty, na przykład, że Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, ukręci łeb sprawie. W tej chwili trwa przerwa w obradach, a przed nią posłowie zdążyli wybrać większością nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z przewidywaniami został nim Maciej Berek. a około 300 górników i hutników demonstrowało przed siedzibą Ministerstwa Energii i Polską Grupą Górniczą. Protestujący przekazali apel do rządu o ratowanie polskiego przemysłu.
0: Zastępujemy na dzień dzisiejszy tych pracowników, którzy odeszli, firmami obcymi.
16: Ta kampania wrześniowa to jest początek gorącej jesieni w przemyśle ciężkim?
0: Myślę, że tak.
16: To co, czeka nas fala protestów, strajków?
0: No jeśli dojdzie do jakiejś chaotycznej likwidacji kopalń nieprzemyślanej, to na pewno.
7: Dopytywał w Katowicach reporterski Darek Brombosz, a polskie siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału, w którym czeka je pojedynek z Włoszkami. Dlatego środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk zapowiada...
20: Musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
7: A więcej będzie można wywalczyć już jutro, kiedy zaplanowano półfinałowe spotkania. Polki ostatni medal Mistrzostw Europy zdobyły w 2009 roku.
21: SK Szczecin. Na czasie.
22: Mateusz Tomaszewicz, witajcie. Już dziś o godzinie 17 w amfiteatrze w Stargardzie rozpocznie się wydarzenie o nazwie Block Party Powerade by Kubańczyk. Na scenie Siles, Smolasty, modelki oraz gospodarz, a więc Kubańczyk. Mamy kilka wyjściówek do rozdania. Chcecie, piszcie szczecin@sk.pl i przekonajcie mnie, dlaczego te bilety powinny trafić do Was. Wejściówki mam też na poniedziałkowy mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Płock. Start o godzinie 20.30. Piszcie szczecin@sk.pl i odpowiedzcie na pytanie, kto jest trenerem Wisły Płock.
23: Weekend zaczyna się w SC.
24: I tego hasła będziemy się trzymać na 2 minuty po godzinie 11.
25: W tej godzinie dołączy do nas pani Jadzia, która za chwilę będzie radzić tym, którzy rady potrzebują.
24: I wiem, że wy jesteście w tej grupie, więc już można myśleć, o co będziecie chcieli panią Jadzię zapytać.
25: Ale najpierw zagramy Temper City Self-Aware, za chwilę Felix Jan, Jasmine Thompson na początek.
24: Kasia Węsierska.
25: Michał Hanczak, dzień dobry. To

0: Loka.
1: Ale będzie kasę do wydania. Loka, Shakira w Radiu SK.
0: Czekaj, możesz powiedzieć jeszcze raz, coś o Kasie usłyszałem.
1: Tak, ale nie o
0: Kasi
1: ciebie.
0: Tym razem.
1: 14 emerytury są wypłacane we wrześniu.
0: Kurczę, no to jeszcze jakieś 30 lat mnie czeka pracy. No,
1: wiesz,
0: nawet nie
1: max?
0: Mniej już trochę.
1: Wiesz, jaki jest maks?
0: 14?
1: 1600 zł, niezależnie od tego, ile tej emerytury jest, a niektórzy dostają nawet mniej.
0: Naprawdę bardzo bym chciał być na emeryturze.
1: Zapadła niezręczna cisza.
0: Coś mnie strzyka w kościach. I w ogóle ja chyba chodziłem do szkoły w mundurku, więc można powiedzieć, że jestem służbą mundurową, dlatego powinienem iść na emeryturę wcześniej.
1: To netto to było już to 1600.
0: Nieważne. Ja mogę wziąć na rękę każdą kwotę, zwłaszcza jeżeli nie wymaga ode mnie dodatkowej pracy.

0: Guetta i Alok w Radiu SK. Za chwilę Lady Gaga, ale wcześniej o zupełnie innej Lady.
1: Droga Esko, czyli pani Jadzia radzi.
2: W imieniu redakcji, nie Judyta, ale pani Jadzia.
0: Słuchajcie, no nie wiem, czy kojarzycie, milenialsi, takie rubryki z gazet typu Bravo albo Popcorn z poradami.
2: Od razu. Otwierało się na tej stronie, zwłaszcza na wycieczkach szkolnych, i jak pojawiały się tam różne tematy, o których nie można było porozmawiać z rodzicami, to czytali absolutnie wszyscy po ciszy nocnej.
0: Teraz za bardzo gazet takich nie ma, ale my otwieramy w naszym programie kącik poradniczy, a najlepszą osobą do udzielania rad jest oczywiście pani Jadzia, która za chwilę w naszym studiu.
2: A jeżeli macie już jakieś pytania, które się nasuwają, to Eskowy Messenger, tam czekamy na głosówki i na wasze pytania.
0: Droga Esko, tak możecie zacząć, a później opiszcie swój problem.
1: Pani Jadzia radzi.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
4: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
5: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit!
11: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
12: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
13: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
14: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: To będzie ostatnia reklama.
18: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
19: I po reklamie.

0: czyli pani Jadzia radzi.
1: Wy pytacie, nie my. Pani Jadzia odpowiada.
2: Pani Jadzia wie wszystko na każdy temat i wy możecie do redakcji tutaj podesłać swoje propozycje, pytania, prośby, jakieś wątpliwości, a my, a konkretnie pani Jadzia się tym zajmie.
1: Pani Jadziu, gotowa? Tu się mówi, tu się nie kiwa głową,
2: to może zacznijmy
1: mówi.
2: Od problemu od razu. Pierwsza wiadomość od Kasi.
1: Droga Esko, nie o mnie chodzi tym razem, uwaga. Byłam w tym roku nad polskim morzem, gdzie poznałam wakacyjną miłość. Turnus minął, a on nie dzwoni. Co robić, Kasia?
3: Kasieńka, jak nie dzwonił, to znaczy, że zasięg mu się skończył razem z turnusem. Tego kwiatu jest pół świat.
1: A takie rady lubimy najbardziej, jak ta, nie denerwuj się.
2: Droga Esko, pyta Agnieszka, mój syn 2 dni temu odkrył, że w jego plecaku od czerwca zalega kanapka. Nie muszę mówić, jaki zapach panuje w domu. Jak pozbyć się tego problemu?
3: Ja bym go wyprała w occie. Plecak, nie syna.
1: No dobrze. Panie Jadziu, jak ktoś nie ma octu.
2: No właśnie, co jak nie ma octu?
3: Albo wyrzucić plecak, albo wyrzucić syna.

0: Dance Joy Riptide. Jeżeli macie jakieś problemy, z którymi pani Jadzia ma poradzić sobie za tydzień, to czekamy na Messengerze Radia SK zawsze otwarcie.
1: Kciuki trzymaj. Ostatnia nadzieja nam została na US
0: Open. Proszę bardzo, jak będę trzymał kciuki, to nie będę mógł reagować tutaj na antenie na nic, bo nie będę mógł guziczków wciskać, ale trzymam.
1: Dobra wymówka od pracy w piątek.
0: A kiedy Iga gra?
1: No, awansowała do rundy trzeciej, więc trzymaj te kciuki cały czas.
0: Ale jeszcze
1: bo
0: muszę,
1: jedyna tam została
0: to jeden kciuk za Igę, bo drugi muszę za siatkarki trzymać, bo one jutro w półfinałach grają Mistrzostw
1: to
0: Europy.
1: To jest słuszna koncepcja. Wszyscy dzisiaj nie możecie pracować, bo kazaliśmy wam trzymać kciuki. Dziękujemy. Klikaj tam! No teraz
0: no nie
1: musisz
0: mogę, bo
1: rozluźnić.
0: Trzymam kciuki. Czaj,
1: Jezu,
0: nosem
1: będę
0: kliknę.
1: Musiała tam sięgać.
2: Nosem.
1: Naprawdę to zrobił. Radio
3: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
5: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit.
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
8: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
9: Mamo, gotujemy się na bitki?
10: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
11: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: I po reklamie.
15: Esko.

0: Impreza piątkowa ludzi po 30. Tak sobie teraz ruszacie ramionami przy własnym biurku w open space'ie.
1: Pani z księgowości może zatańczyć, pan z działu HR też dołączyć i od razu jakoś tak przyjemniej.
0: Whatever turns you on, Axwell, Bon, 5 minut do 12.
1: My już weekend rozpoczęliśmy tak na dobrą sprawę, bo weekend zaczyna się w Estę i za chwilę gramy wam dalej.

0: Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
12: Wczoraj córka zapytała mnie: mamo, czy ja też mogę być w czymś dobra? Zabrałam ją na zajęcia z tenisa stołowego i teraz nie mogę oderwać jej od rakietki.
13: Griffins Spin Szczecin zaprasza dzieci od 6 lat na treningi. Lewobrzeże Racibora 60, prawobrzeże Struga 15. Szczegóły na griffinspin.pl. Tu zaczyna się radość z gry.
14: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Griffin 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Pierwsza część deszczowego piątku za nami, przed nami druga, również z opadami deszczu, a na termometrach mamy 18 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Dobra informacja jest taka, że ciśnienie mamy na stabilnym poziomie. Kierowcy, wy uważajcie w rejonie Bramy Portowej, zwalniamy też na Krygiera.
19: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Jest 12, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Do niezbędnej większości 3/5 wszystkich głosów zabrakło 25 posłów. Przed głosowaniem premier Donald Tusk cytował zeznania kluczowego świadka w sprawie zonda krypto. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom, mówił premier.
23: Płatnik, który zabiegał o ukręcenie łba, stwierdza,
0: Umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
22: W tych zeznaniach miała też paść obietnica, że jak Karol Nawrocki zostanie prezydentem, zostanie mu załatwione ułaskawienie, gdyby został skazany w tej sprawie. 12-latek zaatakował swojego rówieśnika. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Do zdarzenia doszło na przystanku autobusowym przy Perłowej w Bydgoszczy. Całe zajście nagrano telefonem. Sprawę bada policja.
2: Jak możemy zobaczyć na nagraniu, najpierw został obwiązany papierem toaletowym, a potem dochodzi do przemocy.
22: Mówi Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. Na policję zgłosiła się matka pokrzywdzonego chłopca oraz kobieta, która nagrała całe zdarzenie. O ewentualnych konsekwencjach dla 12-latka zdecyduje sąd rodzinny. Cud w Nepalu. Dwóch pracowników elektrowni wodnej w Nepalu przez 9 dni było uwięzionych 170 metrów pod ziemią. Zostali odcięci od świata po katastrofalnej powodzi, która przetoczyła się przez himalajskie doliny. Ratownicy przez kilka dni przebijali się przez błoto i gruz, aż w końcu do nich dotarli.
18: SK Szczecin. Na czasie.
23: Mateusz Tomaszewicz, zapraszam jutro przy ulicy Tenisowej w Padel Club Szczecin. Odbędzie się wydarzenie o nazwie Beach Party. To przede wszystkim turniej w stylu Americano, gdzie zagram 20 osób na czterech kortach, ale także przez cały wieczór będzie muzyka na żywo czy strefa kibica. Tam między innymi grill. Możecie odwiedzić również kino Helios, kilka ciekawych premier, to m.in. komedia Spa Weekend, ale także trailer Nie patrz w dół, część druga, czy film pod tytułem 500 mil. Jest w czym wybierać. Ja Wam życzę miłego oglądania.
24: Weekend zaczyna się w Esce.
25: I to już 2:12.
26: Ja znam takich, którzy mówią, że co po 12 to już na poniedziałek, bo w piątek się nie opłaca
25: zaczynać.
26: A tak, zaczynać.
25: To odkładamy. Ja mam przyjemniejsze tematy, za chwilę podam Ci menu.
26: Zapraszam, bardzo chętnie się dowiem, zwłaszcza, że to pora drugiego śniadania już dawno. Kasia
25: to
26: Węsierska.
25: Nawet będzie obiadowe menu już, powiem Ci, na razie. Ale to za chwilę miło. Reszta. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: To Szabuz i na antenie Radia SK. Za chwilę mango będziemy wam serwowali. Ja konkretnie.
1: A propos jedzenia, ty mówiłeś mi o menu przed
0: chwilą. Tak. Ponieważ bardzo dużo się teraz pozmieniało od nowego roku szkolnego, jeśli chodzi o jadłospisy.
1: Jeden obiad roślinny w tygodniu koniecznie.
0: I rzeczywiście w przedszkolach i szkołach teraz nieco inaczej trzeba dzieci karmić. No i są na to różne pomysły. Właśnie widziałem, że w jednym z łódzkich przedszkoli nawet zatrudniono pewnego takiego szefa kuchni uznanego, żeby coś tutaj pokombinował i żeby ta dieta dla przedszkolaków była naprawdę świetna. I teraz podam menu.
1: A poczekaj, ale to przedszkole dostanie gwiazdkę Michelin po tym, jak zatrudniło tego szefa?
0: Jest taka szansa. Uwaga, w menu mamy mirunę w stylu azjatyckim, pire z batatów i warzywa rustykalne, cokolwiek to znaczy.
1: Ja chcę znowu wrócić do przedszkola, nie tylko już teraz dla leżakowania, ale także dla tej diety.
0: Ciekawy jestem, które z tych dań trafi za szafkę.

0: Ciekawe, czy ktoś teraz w szkole ma chemię właśnie.
1: Ale nie ma na pewno telefonu na tej chemii. Pozdrawiamy serdecznie, bo takie zmiany w szkołach też zaszły. 19 po 12.
0: My jednak jesteśmy przekonani, że weekend zaczyna się w Esce.
1: I jeżeli macie telefon, to odliczcie razem z nami do tego weekendu. Ile wam w godzinach, minutach, a może nawet i sekundach zostało jeszcze do weekendu?
0: Oczywiście, jeżeli już rozpoczęliście weekend, możecie liczyć wstecznie. Wtedy na minusie. I potem będzie w kasie na minusie, no, ale
1: ma,
0: to dopiero w niedzielę.
1: Dwa tygodnie urlopu, to trochę liczenia go czeka.
0: Czekamy. Głosówki na Messengerze Radia SK wyciągniemy jakąś średnią, a za chwilę Gips, Igo i ostatni dzień lata. Radio
2: SK. Reklama.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
4: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TEB Edukacja.
5: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit!
10: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
11: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
12: I po reklamie. Paska.

0: też duet, tak jak my, Kasia.
1: 3 godziny 29 minut. Tyle zostało Damianowi do weekendu, a to oznacza, że Damian ni mniej, ni więcej sprawdza swoje zdolności matematyczne. Kończy pracę o 16 w piątki.
0: Dawid Kwiatkowski i Margaret za nami. Przed nami kolejny debiut, duet Jennifer Lopez i Pitbull on the floor. Ja już jestem na weekendzie tak naprawdę. Słuchajcie, jeżeli ktoś jest już teraz w trakcie swojego weekendu albo chce odliczyć, ile mu zostało, to może nagrać głosówkę na Messengerze, chyba że zadzwoni 664-402-302, to odbierzemy, pozazdrościmy, zwłaszcza tym, którzy już zaczęli wolne
1: minus
0: swoje.
1: Minus 4.32 minuty też ktoś napisał. To chyba nasi porynkowcy, bo to wychodzi 8 rano.
0: Nie, to oni o 9 skończyli.
1: No, czyli ktoś po nocnej zmianie. Albo ktoś z nich wyszedł wcześniej, ale się do teraz nie przyznał.

0: Alex Warren w Radiu SK, bo weekend zaczyna się w Estę już o 12.37 na przykład.
1: Dla niektórych już się zaczął, dla innych zacznie się, no powiedzmy, że całkiem niedługo, choć to całkiem niedługo to jest kwestia akurat
0: godzin.
1: Sporna.
0: Sebastian napisał na Messengerze SK, że jeszcze tylko 12 tylko godzin pilnowania porządku na bałutach w Łodzi i weekend. Ja akurat jestem z łódzkiego Śródmieścia, ale znając bałuty, no to te 12 godzin czasami może się przedłużyć troszeczkę.
1: Jest.
0: Trzymam kciuki.
1: I jeszcze Grzegorz z nieco innym planem.
2: Witam, Grzegorz z tej strony. Gdybyście mogli puścić coś szybszego, byłbym wdzięczny. Szykujemy się na grilla sąsiedzkiego. Zaprosiliśmy około 50 domów, całe osiedle, także mam nadzieję, że frekwencja nam dopisze. Pozdrawiam, Grzegorz Skowar.
1: Ile tam kiełbas musi na tym grillu się właśnie smażyć?
0: Ja to mam nadzieję, że wy zaprosiliście też straż pożarną, albo że przynajmniej będzie w gotowości.
3: Radio SK. Autopromocja. Więcej. Jeszcze.

0: Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Cześć, sąsiedzi!
5: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną do ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 40.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: To jest trening dykcji dobry. MJ Deli Company to startup. MJ Deli Company to startup.
1: No wiadomo, dlatego ty to zapowiadasz, a nie ja. 6 minut nam zostało do godziny 13. Weekend zaczyna się Bestia, tak nazywa się nasz nowy program piątkowy i jest to dosłownie taka sytuacja, że weekend zaczyna się Bestia, bo jak spojrzymy na nasz eskowy parking, to dzisiaj jest wyjątkowo pusty.
0: Wszyscy już mają weekend. Co prawda międzynarodowej godziny szczęścia o 17 nie będzie, ale chyba warto ją zrobić o 13, bo już nikogo nie ma, ale rapować będziemy jak zawsze.
1: Oczywiście, przenosimy to na nieco wcześniejszą porę. Jesteśmy ciekawi waszych planów i mamy nadzieję, że weźmiecie w tym udział po godzinie 13. Możliwe, że tych samochodów na naszym parkingu nie ma dlatego,
0: że
1: wszyscy przerzucili się na rowery, bo paliwo drogie.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
8: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Marian, jaki laptop jest top?
12: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
13: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
16: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
20: Wszystko, czego dziś chcę,
21: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: I po reklamie.
24: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
25: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
26: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
27: Szczecińscy kierowcy, zachowajcie szczególną ostrożność na głównych rondach i skrzyżowaniach. Deszcz nie pomaga w orientacji na drodze. Pogoda za oknami jest typowo jesienna. Jeżeli wychodzicie na zewnątrz, pamiętajcie koniecznie o parasolce lub płaszczu przeciwdeszczowym. Ciśnienie jest na lekko obniżonym poziomie.
28: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
24: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
29: Zbliża się 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Roztaczanie parasola ochronnego nad przestępcami i handel ułaskawieniami zarzucił obecnej opozycji premier Donald Tusk. Gorącej dyskusji w Sejmie przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach przysłuchiwał się Mateusz Chłyston.
30: Zdaniem premiera Donalda Tuska to przedstawiciele poprzedniej władzy są odpowiedzialni za przestępczy mechanizm związany z aferą Zonda Krypto. Z sejmowej mównicy zarzucił im, i tu cytat, wprowadzenie na salony przestępców i umawianie się z nimi na korupcyjne mechanizmy. Powołał się przy tym na zeznania badania, którymi dysponują śledczy.
0: Główna postać w aferze Zonda Krypto stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
30: Tyle miało kosztować, i tu kolejny cytat, ukręcenie łba sprawie. Zbigniew Bogucki nazywa to pomówieniami i przekonuje, że zawiodły służby obecnego rządu.
1: Państwo Donalda Tuska i jego służby są za to odpowiedzialne.
30: Z Sejmu Mateusz Chłystun.
29: Sejm ostatecznie weta nie odrzucił. Sekcja ma wyjaśnić przyczyny śmierci znanego operatora filmowego. Ciało Witolda Płóciennika znaleziono wczoraj wieczorem w lesie na obrzeżach Lubniewic. Sekcja prawdopodobnie odbędzie się po weekendzie. Operator był autorem zdjęć do filmów Wymyk czy Zieja oraz seriali Stulecie Winnych czy Ołowiane Dzieci. Stok narciarski nad morzem, Szczecinek w zachodniopomorskim, szuka projektanta takiego obiektu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace ruszą w przyszłym roku.
2: Są potrzebniejsze inwestycje.
3: Wszystko, co sportowe, jak najbardziej w tym mieście powinno się zadziać.
29: Oceniają mieszkańcy. Szczecinek już szczyci się najdłuższym w Europie wyciągiem do nart wodnych.
4: SK Szczecin News.
27: Krzysztof Baziuniak, Świnoujski Prom, czeka na nowego właściciela. Karsibur I został wystawiony na sprzedaż za 7 milionów złotych.
5: Decyzja o sprzedaży promu wynika przede wszystkim ze zmiany rzeczywistości komunikacyjnej Świnoujścia. Po uruchomieniu tunelu pod Świną miasto już nie potrzebuje 7 promów.
27: Mówi Wojciech Basałego z Urzędu Miasta w Świnoujściu. Plac zabaw przy ulicy Rajskiego w Szczecinie przejdzie metamorfozę. Teren zyska m.in. nowe wyposażenie oraz bezpieczne nawierzchnie. Obecne urządzenia zostaną odnowione, a obok boiska do koszykówki pojawią się piłkochwyty.
6: Zaczyna się w SC. Po 13 to już podobno koniec pracy.
7: Są na pewno tacy, którzy już są w drodze do domu i być może za kilka chwil pojawią się na naszej antenie.
6: Ogłaszamy dla nich właśnie Międzynarodową Godzinę Szczęścia, jak skończyliście.
7: Bardzo
6: jak nie
7: proszę.
6: Skończyliście, to też już blisko.
7: Kasia Węsierska.
6: Michał Hanczak.
7: Dzień dobry.

0: błysk. To mama do mnie mówiła w piątek, jak kazała całe mieszkanie sprzątać. I zawsze... nie jest to niestety legenda, tylko prawda.
1: U mnie zawsze sobota była dniem sprzątania.
0: Każdy miał ten swój dzień. Teraz jesteśmy dorośli i też go mamy, choć mówiliśmy, że tak nie będzie.
1: U mnie raz na 3 tygodnie. Dlatego nie zapraszam gości. 10 minut po godzinie 13 to jest Radio SK. Wrzucamy. Weekend zaczyna się w SC, ale wrzucamy na luz.
0: Mamy weekendowe plany. W takim razie lećmy z tym podkładem, dlatego że my najpierw harpujemy, a potem wy o waszych planach na weekend.
1: To jest tradycja i ona zostanie zachowana. Kto dzisiaj zaczyna?
0: Mogę zacząć.
1: Proszę bardzo.
0: Mój plan jest rozbudowany, ale może nie brzmi zbyt ambitnie.
1: Rozbudowany na 2 wersy?
0: Tak, na 2 wersy.
1: To słuchamy. Uwaga.
0: Masaż, tenis i serial to mój plan na piątek, a jutro biegam w słusznej sprawie na weekendu początek.
1: O. Ładne! Dobra, to teraz ja. Dzisiaj nie ma bata, kardio wjechać musi, a w niedzielę za to wjedzie obiad u mamusi.
0: Najlepszy. Po sprzątaniu w sobotę był rosół w niedzielę. Wasze plany na weekend mile widziane, nagrajcie głosówkę rapując a cappella.
1: A my to za chwilę zmontujemy i puścimy w świat.

0: Sienna Spyro. Great Expectation w Radiu SK, 18 minut po 13.
1: Przyszła głosówka od Mateusza.
2: Siema SK, hey. Właśnie skończyłem pracę. Coś pięknego. Mogę śmiało przywitać piątek, piąteczek, piątunio.
1: I weekend.
0: To nagrywaj rapsy o swoich planach na weekend, za chwilę ich posłuchamy wszyscy.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć, sąsiedzi!
6: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, Ten z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecommerce.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Kart Ekstra. Trzy na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. Cztery na osobę. Kaufland.
18: I po reklamie.

0: Pamiętasz, Kasiu, viral do tego kawałka, jak chłopaki prężyli mu skuły?
1: I trzeba było tańczyć.
0: Ja wtedy nie mogłem tego nagrać, nadal nie mogę.
1: Rasputin za nami w Radiu SK, a to teraz przechodzimy do waszej wersji opowiadania o swoich weekendowych planach.
0: Weekend zaczyna się Westę, no i oczywiście zaczynamy z rapsami ten weekend, żebyśmy się dowiedzieli, co się u was będzie działo.
1: I jako pierwszy o swoich planach opowie Szymon.
0: Dzisiaj
1: plany
0: w ogóle
1: ma rozbudowane.
0: Męski
1: skład.
0: Tak.
1: No to Szymon, lecisz.
2: Plany na weekend mam jasne. Dzisiaj nic nie robić i zbierać motywację. Jutro wstać z rana, zamontować domek, a wieczorem zabrać żonę na kolację.
1: Ładny plan, zwłaszcza ten z żoną na kolacji.
0: Życzę, żeby to była kolacja ze śniadaniem.
1: Michał.
0: No to Michał, prosimy. Dajesz, dajesz.
3: W piątek impreza w jacuzzi kusi, a w sobotę człowiek pracować musi.
1: Ale niedziela może wolna, chociaż tyle.
0: Kamil?
1: Jest jeszcze Kamil.
4: Yo, lecimy z tym. Plany takie byle jakie. Pranie, sprzątanie, gotowanie, ekstraklasy oglądanie, Instagrama scrollowanie.
1: Chyba wszyscy mamy na imię Kamil dzisiaj.
0: I zakończmy te litanie.

0: ładnie. Sky Full of Stars to Coldplay na antenie Radia SK.
1: Oni mają taki kawałek Hymn for the Weekend, ale ten też bardzo pasuje na początek weekendu. 21 minut do 14.
0: Bo weekend zaczyna się bez tej i po raz pierwszy prowadzimy ten program w tej formie, ale oni też są jeszcze bardziej po raz pierwszy u nas.
1: Sońta i Koraściel. Koraściel, czyli SK w Radiu SK. Pierwszy raz i pytają was o wasz pierwszy raz w SC, który chcielibyście razem z nami zrealizować.
0: Co więcej, oni mogą dać kasę na to właśnie, żebyście ten pierwszy raz może w ten weekend zrealizowali. Ja nie wiem, może na prawo jazdy bym od nich wziął kasę.
1: Konkursy na stronie sk.pl albo SK.pl aplikacja, tam was odsyłamy do zgłoszeń.
0: A Sońta i Koraściel w piątki już od 14 w SC.
2: Radio SK. Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
12: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
13: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
20: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
21: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
24: Skąd ta piana, kochanie?
23: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
25: I po reklamie.

0: Zestresowanego, bo właśnie musiał włączyć cztery mikrofony.
1: Ja nie mam takiej wielkiej ręki, żeby cztery mikrofony włączyć na raz.
2: My w ogóle nic nie mamy wielkiego, ale i tak będziemy prowadzić program do 17.
0: Serca mieliśmy nadzieję, że macie wielkie śliwki do studia, przynieśliście, ale potem się okazało, że to dla was.
3: Moje śliwki. Śliwki.
1: Ale wiecie, że po śliwkach to nie możecie nie dotrwać do końca programu.
2: Ale zauważyliśmy
0: taki
2: już...
0: jest cel, bo jest piątek.
2: Zauważyliśmy, że w Radiu SK jest bardzo dobry sanitariat, że się tak wyrażę.
1: Nie, mamy, jesteśmy pod tym względem przygotowani. Pod każdym innym nie, ale pod tym
0: wszystko
1: tak.
0: Wszystko jest dobre. Duet
1: wszystko
0: też będzie teraz dobre.
1: Wszystko się może zepsuć, ale przynajmniej toaleta działa.
0: SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel już teraz z wami.
2: Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
1: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet

0: rzeźki poranek na świeże spojrzenie na wielkie wejście na wieczorny chill na skórę, która ci podziękuje na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Szczyt komunikacyjny widać gołym okiem na ulicach Szczecina. Kierowcy, zwolnijcie teraz na Kołątaja, na Szczenieckiej, w Alei Wyzwolenia, na Krzywoustego, Kolumba i na Mieszka I. W Szczecinie dzisiaj deszczowo. Parasolka to must have każdego mieszkańca, który planuje wyjść na zewnątrz. Na termometrach mamy 20 stopni.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Minęła 14, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Usłyszeliśmy mnóstwo fałszywych zeznań, w tym nie ma ani milimetra prawdy, mówi Jarosław Kaczyński po wystąpieniu premiera w Sejmie. Donald Tusk przed głosowaniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach zacytował zeznania kluczowego świadka w tej sprawie.
14: I to na pewno swego czasu stanie się przedmiotem jakiegoś poważnego postępowania, ale dopiero wtedy, kiedy w Polsce będzie przywrócona praworządność.
13: Zaznaczał szef PiS Jarosław Kaczyński. Do odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach zabrakło koalicji rządzącej 25 głosów. 3 osoby ranne w karambolu w Tarnobrzegu. Jeszcze kilka godzin potrwają utrudnienia na tarnobrzeskiej Wisłostradzie. Po zderzeniu 6 samochodów, w tym 2 busów z lawetami. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że bus z lawetą uderzył w stojące na lewym pasie samochody, mówi Agnieszka Wilk, rzecznik tarnobrzeskiej policji.
15: Pierwszy z nich oczekiwał na możliwość wykonania manewru zawracania. Kierujący pojazdami stojącymi za nimi zatrzymali się.
13: Ruch na wojewódzkiej 870C1 w kierunku Tarnobrzega odbywa się wahadłowo. Marsjańskie łaziki opanowały Kraków. Na kampusie Akademii Górniczo-Hutniczej ruszają zawody European Rover Challenge. 25 łazików z całego świata zmierzy się z ekstremalnymi warunkami na Marsjadzie, mówi Łukasz Wilczyński, prezes Fundacji Kosmicznej.
16: Sprawdzamy z jednej strony mechanikę robota, systemy jezdne.
13: Wśród łazików są m.in. pojazdy ze Stanów Zjednoczonych i Francji. Kosmiczne zmagania łazików marsjańskich potrwają do niedzieli.
17: SK Szczecin.
10: News.
12: Krzysztof Boziuniak, zachodniopomorskie z alertami i MGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą intensywnych opadów deszczu. To jednak nie koniec.
17: Informujące o tym, że suma opadów może wynieść do 35 litrów na metr kwadratowy, a od godziny 16 do późnych godzin nocnych obowiązywać będzie także ostrzeżenie przed silnym wiatrem.
12: Mówi synoptyk Dorota Pacocha. Ostrzeżenia potrwają do 20. Są chętni na remont kamienic przy ulicy Kolumba. W sumie chodzi o 6 budynków. Zbilk obecnie analizuje złożone oferty. Inwestycja m.in. obejmie szeroki zakres prac remontowych.
18: Sońca i Koroście.
19: Sońca i Koroście.
18: Czyli ESK w Radiu ESK.
20: Weekend zaczyna się w ESC, dlatego dzisiaj zaczynamy godzinę wcześniej. Michał Korościel i Marcin Sońca, witamy. No i mamy piątek, także dzisiaj wszyscy udają, że pracują.
21: Nie wolno udawać, Michał, że się pracuje.
20: Jak masz niepoważną, to możesz.
21: To jest nieetyczne, to jest niemoralne. Ja będę pracował, odcinek będzie udawał, zapraszamy do 17:00.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Wiesz co, ja strasznie jej kibicuję, bardzo lubię tę Sylwię Grzeszczak, ale ona nie zrobi kariery za granicą. Wiesz dlaczego?
1: Dlaczego?
0: No weź powiedz Grzeszczak, przecież ci amerykańscy DJ-e nie powiedzą Grzeszczak. Okay, okay. Ona musiałaby zmienić na samo Sylwia.
1: Twoje teorie są wspaniałe, natomiast powiedz Sylwia.
0: Sylwia?
1: Aha. Co? Zrobić nie zrobić?
0: Musiałaby bez Grzeszczak zrobić. Musiałaby no nic, być... to jest jej sprawa, Cinek. Ja nie będę zmieniał nazwiska. Ja już jednej babie zmieniłem nazwisko i ona do tej pory żałuje.
1: Stońta Karościel, witamy serdecznie w Radiu SK. Dzisiaj weekend zaczął się wcześniej z Radiem SK. Macie godzinę więcej od nas i teraz pytanie do was.
0: Ale co? Nie było zmiany czasu, nie?
1: Nie było zmiany czasu, ale zaczęliśmy godzinę wcześniej.
0: Nie,
1: bo weekend zaczyna się wesoło, rozumiesz?
0: Wiadomo, ja rozumiem tę ideę.
1: W każdym razie, macie godzinę od nas grać i teraz pytanie do was, co zrobicie przez tą godzinę? Przy czym ja oczywiście wiem, co zrobicie, no to są 2 minuty, czyli zostaje jeszcze 58.
0: Prysznic 2 to 56, to, tak, dalej 56 minut.
1: Prysznic. No. Kuchnia.
0: Co zostaje? Co zrobicie z tą prawie godziną, bo już ustaliliśmy, jak zmarnujecie 4 minuty. Nagrywajcie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Czekamy.

0: Van Gogh miał słoneczniki, a Post Malone ma słonecznik. Sunflower w radiu
1: S. Sunflower to jest słonecznik?
0: Chyba tak.
2: No to
0: sunflower, czyli taki kwiat, który się obraca do słońca, czyli słonecznik.
2: No tak.
0: No nic, nie o tym. Weekend zaczyna się wesele, proszę Państwa. W związku z tym dzisiaj pytamy Was, co robicie z tą dodatkową godziną, którą dostaliście od radia SK. Prawie godziną, bo dwie minuty zmarnujecie wiadomo na co. Mhm. Są głosówki jakieś?
2: Są głosówki. Pan Bartosz z Łodzi nagrał swoją głosówkę, w której powiedział, że on poświęci to na skincare. Wiesz, co jest skincare?
0: Skincare to jest taki rytuał dbania o twarz.
2: Tak, zwykle uważa się, że to kobiety robią ten skincare, ale my nie zamierzamy panu Bartoszowi, ustawiać kalendarza. Jeżeli pan Bartosz uważa, że dodatkową godzinę należy przeznaczyć na skincare, to nic nam do tego cinek i proszę cię, bez złośliwych komentarzy, bo widzę, że świecą ci się trochę oczy, bez złośliwych. Panie Bartoszu, wręcz nagroda będzie, tak?
0: Oczywiście, zapewniamy footcare, czyli klapki Kubota i skiety Radia SK.
2: To będzie... Co tak? Są skiety?
0: Skarpety.
2: Footcare to bardziej myślałem, że jedzenie, opieka.
0: Footcare ja sobie zajumałem.
2: No nic, panie Bartoszu, gratulujemy serdecznie. Mamy nadzieję, że będzie pan wyglądał jak pupa niemowlaka. Tak się mówi, nie? Jak ktoś ma taką gładką skórę, tak?
0: Tak.
2: No dobra, czekamy na wasze głosówki na eskowym Messengerze. Co zrobicie z dodatkową godziną weekendu, którą wam podarowaliśmy dobrodusznie? Nagrywajcie swoje głosówki.
3: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, noser, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem. Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
10: Czekaj.
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
10: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
9: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
11: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
12: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
16: I po reklamie.

0: Duel El Corazon, czyli pojedynek serc, skał, czyli bawi, Sońta i Korościel. No i weekend zaczyna się Wester, w związku z tym macie dodatkową godzinę.
1: Tak, macie dodatkową godzinę, godzinę weekendu więcej. W związku z tym pytanie, co z tym zrobicie? Nagrywacie swoje głosówki na eskowym messengerze, słuchamy.
2: No cześć Eskowa, no ja tu będę leżał. Mówiąc, co prawda rano trochę leżałem, ale jeszcze nie skończyłem, a że jestem sumienny, to teraz jeszcze przez godzinę muszę poleżeć.
0: To jak pozdrawiam. Tak, pozdrawiam, jak tak dobrze idzie, to może wziąć nadgodziny, nie?
1: Ale może sobie odleżyn się nabawić, wiesz, co są odleżyny?
0: Wiem, co to są odleżyny.
1: No właśnie.
0: To znaczy nie wiem, co to są odleżyny.
1: Ja też nie.
0: Eskowe klapki Kubota plus skarpetki, dla ciebie gratulujemy i prosimy o więcej.

0: Sydney Pollack i PZ otwiera wino. Wiesz, co ci powiem, że gdyby on rzeczywiście otworzył tyle tych win, ile razy o tym zaśpiewał, to on by miał poważny problem.
1: Nie tak,
0: poważny problem.
1: Moim zdaniem on otwiera to samo od 22 lat, bo to jest 2004 ta piosenka, czyli czas najwyższy kupić sobie korkociąg.
0: Ale zwłaszcza, że wiesz, nie wiadomo, czy on je pije. Może on otwiera, ma taką pasję otwieranie win.
1: W fabryce otwierającej wina? Nie wiem, jest coś takiego, nie wiem. A może jest sommelierem i to by próbował.
0: Sommelier to ten, co się zna na winach, tak?
1: Tak, tak, tak. No, no nieważne, słuchajcie, Eska po raz pierwszy, to jest to, czym żyjemy w tym tygodniu, bo to jest nasz pierwszy raz w Esce i chcemy też... mówiąc profesjonalnie, sfinansować wasze pierwsze razy z Radiem SK. W związku z tym warto wejść na SK.pl i napisać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy z nami, a my wykładamy na to, że tak powiem, środki.
0: SK.pl, zapraszamy. Radio
2: SK. Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje jak ich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
12: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
11: Znaczy Frosta kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
14: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
18: Pan Rębiszewski?
19: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: I po reklamie.

0: Ale to żre, co nie odcinek?
1: Co to znaczy żre?
0: Żre to znaczy, że tak się tego słucha i sobie myślisz, żre ty, ale to żre,
1: nie? Czwarty dzień w Radiu SK i mówisz slangiem,
0: szanuję. Ale to żre, proszę ciebie, to Robin Schulz, take it
1: żre, że jest już tłuste.
0: Dokładnie. Słuchaj, wiesz co, no. My tu śmiejemy się, ale sprawa jest poważna, wiesz dlaczego?
1: No.
0: Bo to jest nasz pierwszy tydzień w Radiu SK i ten mężczyzna, który prezentuje wiadomości, Kuba Krzyżak, dzwonił przed chwilą i powiedział, że nie wiadomo, czy on zdąży, bo ma jakiś problem.
1: Nie.
0: I pytanie teraz, czy ty dałbyś radę zaprezentować te newsy w SK?
1: Nie, mogę sprawdzić.
0: No spróbuj.
2: Panie i panowie, to są newsy w Radiu SK. O tanich paliwach możemy zapomnieć. Ceny paliw wreszcie będą nadal rosły, podaje Petrol.pl.
0: To może lepiej niech on zdąży.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak.
1: Duda, Duda, day. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Mamo, gotujemy się na bitki?
6: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów Centrum.
7: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Kaufland.sk.pl i sprawdź.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, www.redan.pl.
6: Sporo koloru czerwonego pokazało się na zmotoryzowanej mapie Szczecina. Kierowcy, dłużej możecie teraz postać na Piastów Jagiellońskiej 5 lipca, na Bohaterów Warszawy oraz na Południowej i Europejskiej. W Szczecinie dzisiaj mamy pogodę jesienną, więc uzbrajamy się w parasolki. Na termometrach mamy 21 stopni.
5: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
7: Jest 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. O niższych cenach paliwa możemy zapomnieć. Ceny paliw we wrześniu nadal będą rosły, prognozuje ePetrol. 95 może kosztować nawet 7,99 za litr, a diesel 8,87.
8: Zaognienie dalsze konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, brak jakiejkolwiek perspektywy procesu pokojowego, to wszystko razem powoduje, że niestety o niższych cenach możemy zapomnieć.
7: Mówi dr Jakub Bogucki z portalu ePetrol. Wiele wskazuje, że cena ropy za baryłkę może w najbliższym czasie osiągnąć nawet 100 dolarów. Nowe ustalenia w sprawie wypadku w Szkodnej na Podkarpaciu. 9-latka, która zginęła, nie miała zapiętnych pasów i była przewożona bez fotelika. Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w sierpniu. Urszula C. podróżowała z trójką swoich dzieci. Jak ustalili śledczy, kobieta wpadła w poślizg, zjechała na pobocze, następnie uderzyła w betonowy przepust drogowy. 37-latka usłyszała zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
9: Przesłuchana w charakterze podejrzanej kobieta w pełni przyznała się do zarzucanej czynu.
7: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie. Kobiecie grozi do 8 lat więzienia. Choć mamy końcówkę lata, to leśnicy myślą już o wiośnie. Nadleśnictwo Bełchatów rusza z montażem kilkuset budek lęgowych dla ptaków.
10: Żeby ptaki na wiosnę miały miejsce, żeby zrobić sobie nowe gniazdko.
7: Mówi Karolina Grałowska z bełchatowskiego nadleśnictwa. Z nowych domków skorzystają m.in. sikorki, wróble czy kowaliki.
0: SK Szczecin News.
6: Krzysztof Baziuniak. Artyści ze świata i Europy zamienią mur aresztu śledczego w galerię sztuki. To w ramach trzeciej edycji Street View Art Meeting Szczecin.
11: Wydarzenie ma na celu nie tylko wizualną zmianę przestrzeni centrum miasta, ale również integrację lokalnej społeczności.
6: Mówi organizator Maciej Kreda-Jurkiewicz. Start za tydzień o 20. Szpitale wojewódzkie w Szczecinie i Koszalinie otrzymają blisko 3 miliony złotych dofinansowania. 1 milion złotych trafi do placówki w Szczecinie na dokończenie przebudowy części budynku A. Reszta przekazana zostanie szpitalowi w Koszalinie.
0: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
12: All right, 3 minuty po godzinie 15. Jak jest 3 minuty po 15 w piątek, to co jest?
13: To jest weekend! Weekend wylądował i będzie teraz Somber, proszę państwa, taki artysta. Ty się znasz trochę na muzyce.
12: Tak.
13: Czy to jest Somber Jagnięcy?
12: A jak się mówi naprawdę? Jak się mówi?
13: No Somber się mówi.
12: Nie, nie mówi się Somber.
13: A to nie Somber? Somber nie, chyba. Nie. A jak więcej się mówi Somber, ale artysta jest Somber, jest człowiek.
12: Aha.
13: Ludzki pan.
12: Nie odniosę się do tego, Cinek. Proszę państwa, Somber to jest artysta, a nie żaden Jagnięcy.

0: Pięknie płynie, że Dawid Podsiadło w Radiu SK. Wy też pięknie płyniecie ze swoimi propozycjami, które moglibyśmy sfinansować w ramach akcji SK po raz pierwszy. Finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. Michał przegląda zgłoszenia. Mamy coś fajnego?
1: Mamy coś fajnego. Wiesz, to słuchaczka tutaj napisała, że ona bardzo chciałaby zrobić sobie zęby. O. Te, które ma teraz, są w takim, jak pisze słuchaczka, w stanie godnym pożałowania. Okay. I chciałaby nowe zęby zrobić.
0: Czyli aparacik taki, tak?
1: Chyba aparacik.
0: To bardzo fajny pomysł. A ile tam, ile to kosztuje?
1: No właśnie, to kosztuje 8 000 zł.
0: A. No. Średni pomysł jednak. Ale myślę, poczekaj, a może by tak zrobić te, co widać z przodu jedynki na przykład?
1: Przypomina mi się moja babcia nieboszczka, niestety, że ona miała złote zęby i powiem ci, aż żal było grzebać.

0: Tattoo, All the Things She Said w Radiu SK. Nie wiem, czy można mówić takie rzeczy w Radiu SK. Najwyżej dostanę ochrzan od dyrektora. Ale
1: myślę, że nie można, więc śmiało.
0: Ale spróbuję. Wiesz co, na teledysku do tej piosenki All the Things She Said kształtowała się moja tożsamość seksualna.
1: Wiesz co?
0: Nie wiem.
1: Ja widzę efekty i powiem szczerze, żebym mógł zgadnąć, jaka to melodia była.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów, tysiące klientów. Miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
11: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: I po reklamie.

0: Zalia w Radiu SK, tylko kochaj mnie, no bo przecież całe życie wszyscy szukamy miłości. My ewentualnie możemy sfinansować pierwszy raz, tak na tym polega nasza zabawa, SK po raz pierwszy i mamy kandydatkę do sfinansowania.
1: Cześć, siema, jak masz na imię?
2: Cześć, Iga.
1: Iga, ty napisałaś na SK.pl, że co byś chciała?
2: Chciałabym powiększyć usta.
1: Ale bardzo czy tak delikatnie?
2: Nie, no delikatnie. Aha. Oczywiście.
0: Tak, żeby mama zauważyła, czy tylko koledzy?
2: Żeby wszyscy zauważyli.
0: Aha, czyli konkretnie.
1: Okej, czyli konkretnie. Dobra, a po co chcesz powiększyć usta?
2: Po co? No jest to moje marzenie od wielu lat. Myślę, że wpłynęłoby to na moją aparycję korzystnie.
1: Okej, w porządku. Tutaj napisałaś na tym zgłoszeniu, czy my myślimy, ja z Cinkiem, w ogóle my rzadko myślimy, to od tego trzeba zacząć, ale już zapytałaś, to przeczytam. Czy my myślimy, że to pomoże ci znaleźć miłość? Ty szukasz miłości, Iga, tak?
2: Szukam.
1: Ale ty nie jesteś Iga Świątek, to jeszcze wyjaśnijmy.
2: No nie, ta druga Iga.
1: No są w Polsce dwie Igi, wiadomo, to już wiemy, która. Dobra, Cinek, a ile to będzie kosztowało to powiększenie?
2: No, nie jest to tania rzecz, bo wraz z makijażem permanentnym, żeby już to było takie dopełnienie, no to 1700.
0: 1700 zł.
1: Ale netto czy brutto?
2: Netto.
0: Słuchaj, no generalnie za usta to jest naszym zdaniem trochę dużo, no bo my mamy nasze za darmo.
1: A może tylko górne zrób.
0: To będzie wtedy, no
1: to będzie wtedy 850.
0: Czy to będzie dziwnie wyglądało?
1: Nie, no dobra, już niech będzie. Już
0: dobra, to nie targujemy się. Finansujemy te pierwsze razy. Jeżeli chcesz po raz pierwszy powiększyć usta, to masz to, moja droga. Gratulacje.
1: Wielkie brawa.
2: Nie wierzę, naprawdę.
1: Oczywiście, ale musisz wysłać później zdjęcie na SK.pl, dobra?
0: Mi nie wysyłaj, mam żonę.
2: Nie, no oczywiście.
1: Jeśli koniecznie. Ja Cinkowi pokażę na siłę.
2: Dziękuję ślicznie.
1: Iga, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: Dzięki.
1: Życzymy ci super weekendu. Pa, pa.

0: Bez przerwy to coś w Radiu SK. To jest piątek, to jest weekend, proszę Państwa. W związku z tym, że jest weekend, to my go troszeczkę wydłużamy.
1: Tak, dajemy wam dodatkową godzinę,
0: okay.
1: Ponieważ weekend zaczyna się wesce, więc dzisiaj wszystko jest o godzinę wcześniej, zmiany czasu nie było, proszę nie panikować.
0: Zgłaszacie się, chciałem powiedzieć, dzwonicie, oni
1: się
0: nie dzwonią, oni zgłaszają się.
1: Pomóc ci?
0: A nie, ja sobie dam radę, patera. Zgłaszacie się na eskowym messengerze z pomysłami, co zrobić z tym przedłużonym weekendem.
2: No cześć, Eska, w związku z dodatkową godziną weekendu wstawię pralkę, wstawię zmywarkę, a potem siebie wstawię i będzie zarąbiście. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy, ale ja nie pochwalam wstawiania zmywarki.
3: Autopromocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda!
7: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
6: Siła z piąka, cukru, brak. Duda, Duda,
8: Day. Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W poniedziałek, 7 września o godzinie 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Płock. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
9: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacji. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
17: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
18: Lidl. To się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: I po reklamie.

0: Sandra Bocelli i David Guetta i nie tylko. Mnóstwo ludzi stoi. W ogóle nie mamy czasu, żeby to wszystko przeczytać.
1: Wszystkich wymienić, tak.
0: Tak, wymienić,
1: tak.
0: Bo za chwilę...
1: Paul McCartney, John Lennon, Freddie Mercury. No dużo by gadać.
0: Afryka, w każdym razie. Za chwilę newsy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
4: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
20: Szczecińscy kierowcy, uważajcie teraz w okolicy Placu Szyrockiego, Placu Grunwaldzkiego, Napiastów, Jagiellońskiej, Krzywoustego oraz na Narutowicza. Prawy brzeg, jedźcie ostrożnie przez Gryfińską i Granitową. Pogoda w naszym mieście dzisiaj nie rozpieszcza. Parasolka i gorąca herbata to jak najbardziej dobry pomysł.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
21: Minęła 16, to jest SK News. Jakub Krzyżak. W Sejmie awantura o kryptowaluty. Premier przytacza cytaty ze śledztwa. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. Cytował Donald Tusk, fragment przesłuchania.
22: Umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
21: Prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa, że to skoordynowana operacja i wszystko to kłamstwa.
23: Już z celem związanym z wyborami, to znaczy skompromitować prawicę.
21: Przypomnijmy, Sejm nie odrzucił dziś prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach zabrakło 25 głosów. Rewolucja na szkolnych i przedszkolnych stołówkach to już rzeczywistość. W jednej z łódzkich placówek na Polesiu wyglądają teraz jak z topowej restauracji. Oryginalne dania przygotowuje tu absolwent przedszkola, szef kuchni w znanej restauracji.
0: Co dziś na obiad?
1: Miruna z koperkiem w stylu azjatyckim z pire z batatu. Mamy brokuły, mamy kalafior, mamy marchewkę.
0: Na tym talerzu jest bardzo kolorowo.
1: To musi być odjechanie, żeby się dzieciakom podobało, żeby było wow na talerzu. Że dziecko zobaczy, powie, mamo, zrób mi takie, jak jadłem w przedszkolu.
9: Smakuje mi. Bardzo dobre.
21: Na przedszkolnym obiedzie była reporterka Eski Ela Piotrowska. Już w ten weekend finał Poland Business Run w rytmie eskowych hitów na czasie oczywiście. Pieniądze z pakietów startowych wspomogą osoby po amputacjach i mastektomii.
18: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
21: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run w Krakowie oraz w formie wirtualnej ma wystartować w sumie ponad 47,5 tysiąca osób.
24: SK Szczecin. News.
20: Krzysztof Baziuniak. Liczą się tylko 3 punkty. Powiedział nam Adam Frączczak, zawodnik Świtu Szczecin. Jutro nasza drużyna zagra na wyjeździe z Lechią Zielona Góra.
25: Będą mieli atut swojego boiska, także spodziewamy się trudnego meczu.
20: Mówi Adam Frączczak, zawodnik Świtu. Początek meczu o godzinie 20. Miasto skontroluje nieczystości w Szczecinie. Straż Miejska w najbliższy poniedziałek rozpocznie kontrolę zbiorników oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Właściciele tzw. szamp będą musieli przedstawić odpowiednie dokumenty dotyczące odprowadzania i wywozu nieczystości. Więcej na stronie magistratu.
24: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
26: Zauważyłem, że Koro, nie powiedziałeś jeszcze, że dzisiaj wieczorem będzie padało i to jest podwójnie dobra wiadomość, bo po pierwsze napada ci do twojego kabrioletu.
27: Czyli jednak mam kabrioleta, tak? Teraz nagle kabrioleta. Po prostu zazdrość cię zżera. To jest takie małe, to jest takie podłe, co ty robisz. Tak, mam
26: a
27: kabriolet.
26: Druga dobra wiadomość jest taka, że na to się mówi pogoda barowa.
27: Ale nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia.

0: Midnight Sun, czyli Zara Larsson w Radiu SK.
1: Wiesz, tak, w Radiu SK pracujemy. W Radiu SK.
0: Wiesz, z jakim ssakiem kojarzy się Zara Larsson?
1: Ze świnią.
0: Nie.
1: A z jakim?
0: Masz jeszcze jedną próbę.
1: Z koniem.
0: Nie, z delfinem.
1: Z delfinem?
0: Tak.
1: A nie, to ja wiedziałem, wiesz, tak. To, bo kiedyś był taki zespół Iwan i Delfin i ona była
0: tak,
1: tym delfinem,
0: tak,
1: wiesz?
0: Ona była tym delfinem.
1: Ona była tym delfinem, oni się później rozpadli, no nic.
0: Co, nawet jak wpiszesz w Google Sara Larsson, to ci się powie taki kwiatuszek, możecie to sobie sprawdzić, jak siedzicie jeszcze w pracy.
1: Aha.
0: Luzerzy. I ten kwiatuszek naciśniecie, to wtedy skaczą delfiny przez ekran.
1: Aha.
0: A nie świnie.
1: Aha. A wiesz, że nie zatrudniała cię Radio SK po to, żebyś klikał w Google i sprawdzał, czy skaczą delfiny, czy kwiatki. Wiesz, że to jest żenujące. Wiesz, że dyrektor może słuchać i mówi,
0: tak,
1: zatrudniłem go po to, żeby robił fajny program, a nie klikał i sprawdzał, czy pojawią się delfiny.
0: Nigdy
1: to jest bez sensu.
0: Nie ukrywałem, że przychodzę tu na internet.

0: David Guetta w Radiu SK Run Run River. To jest program SK, czyli Sońca Takarosie w Radiu SK.
1: Witam serdecznie, o co chodzi?
0: Ty, jakiej pan sprawie przychodzi do Radia SK?
1: Wiesz co, ja mam taki fetysz, ty wiesz o tym fetyszu, że ja bardzo lubię nazwy obiektów sportowych.
0: Tak,
1: i mam swój
0: prawda. Konkretny
1: ranking nazw obiektów sportowych i zawsze mówię o tym we wrześniu, ponieważ we wrześniu odbywa się turniej wielkoszlemowy US Open na kortach, uwaga, to jest właśnie ta ulubiona nazwa, absolut numer jeden, na kortach Flushing Meadows.
0: Flushing Meadows.
1: Flushing Meadows. Flushing Meadows. A najlepiej jak mówią to amerykańscy komentatorzy, oni mówią to tak, że nie da się tego powiedzieć, oni mówią Flushing Meadows.
0: No Australian Open to jest jeszcze Rod Laver Arena.
1: Rod Laver Arena, tak.
0: A na Wimbledonie?
1: Wimbledon. Słuchaj, no w każdym razie wszyscy nasi już podpadali poza Igą Świątek. Iga Świątek jest w trzeciej rundzie. Już wiesz, z kim będzie grała w trzeciej rundzie?
0: Tak, nie wiem.
1: No to powiedz.
0: Nie wiem.
1: Z Buzkową, z Czechosłowacji.
0: Nie ma Czechosłowacji, Michał.
1: Tak, nie ma Czechosłowacji.
0: Ona jest z Jugosławii.
1: W każdym razie Iga będzie faworytkiem. Trzymamy kciuki.
0: Faworytką.
1: Przypominam,
0: chyba, że czegoś nie wiem.
1: Przypominam, że turniej odbywa się na kortach Flushing Meadows.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
7: I po reklamie.

0: co masz ty w Radiu SK, czyli Dawid Podsiadło. 33 minuty po godzinie 16, a już teraz, uwaga, idzie nowe.
1: Zaczynają się w SC.
2: No wiadomiks, wszystkie hity zaczynają się w SC i teraz będzie hit Ellie Goulding For Your Entertainment, dla twojej rozrywki. Ja chcę powiedzieć parę słów o Ellie Goulding.
0: Bardzo proszę, posłuchajmy wszyscy wspólnie.
2: Słuchaj, po pierwsze, ona śpiewała piosenkę do filmu 50 twarzy Greya.
0: Tak, to jest o takiej parze, która się związała dosłownie.
2: I ja ci powiem, że ja umiem zaśpiewać tę piosenkę i teraz ją zaśpiewam. Love me like you do, la la la. Wiesz, która, nie? A po druga, i to jest teraz, powiem coś wzruszającego z mojego życia osobistego. I prosiłbym, żebyś po prostu tego nie żartował, bo ja mam uczucia, normalne mam uczucia. Ja płakałem kiedyś przy występie Ellie Goulding. Wiesz kiedy?
0: Kiedy?
2: Jak Roger Federer parę lat temu kończył karierę i w ostatnim meczu, już skończył ten mecz, usiadł obok swojego największego rywala i przyjaciela Rafaela Nadala i oni tam te wszystkie przemówienia i tam wszyscy płaczą i Ellie Goulding wyszła, zaczęła tak pięknie śpiewać, tak wzruszająco, że ja również płakałem razem z Rogerem Federerem i Rafaelem Nadalem. Płakało trzech mężczyzn, ja, Federer i Nadal. Patrz, jakie towarzystwo.
0: Ja nie będę rzeczywiście z tego żartował. Tym bardziej, że pewnie i tak niektórzy się już z ciebie śmieją.

0: SK, czyli Santa Karoście od Radio SK, a to Dane i Teres. Albo Therese.
1: No, Therese.
0: W każdym razie, cześć Tereska. If Therese. Only You w Radio SK.
2: Za moment będzie Kaśka Sochacka i Szum. Bądźcie z nami.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
12: I po reklamie.

0: Fly High, Toby Romeo w Radiu SK.
1: I my będziemy, proszę Państwa, rozpoczynali już weekend, ale proszę nigdzie nie odchodzić, bo za chwilę będzie Michu Sobkowski, Gorąca Dwudziestka, tak to się nazywa.
0: Tak, tak będzie.
1: All right,
0: my wracamy
1: w poniedziałek o 15.
0: Dobrze, na.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TEB Edukacja.
7: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
14: Stresujesz się decyzją o studiach?
15: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
14: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
15: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
16: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, www.redan.pl.
24: W okolicach godziny 17 kierowcy w Szczecinie zdejmijcie nogę z gazu na 26 kwietnia Kołłątaja, na Mickiewicza, Wawrzyniaka, Sosabowskiego oraz na Bałuki. Na termometrach aktualnie 20 stopni. Pamiętajcie, by mieć przy sobie parasolkę. Ciśnienie jest na lekko obniżonym poziomie.
23: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Minęła 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Tragedia na torach na Dolnym Śląsku. W Oleśnicy pociąg śmiertelnie potrącił dwie osoby. Wstępnie wiadomo, że ofiary to matka i dziecko. Śledczy ustalili, że najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek.
1: Dziecko wbiegło na to przejście i kobieta, próbując ratować dziecko, również wbiegła na tor.
0: Informuje Wojciech Jabłoński z Dolnośląskiej Policji. Pociągi poruszają się jednym torem, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Rosjanie uderzyli w centrum Kijowa. Celem ataku był główny budynek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. W wyniku uderzenia rannych zostało 9 osób. Uszkodzone zostały m.in. sufit i zewnętrzna ściana budynku. Ucierpiał też zabytkowy kompleks Soboru Sofijskiego. Obiekty znajdują się w pobliżu polskiej ambasady w Kijowie. Placówka na szczęście nie ucierpiała, a pracownicy są bezpieczni. Był to już czwarty alarm powietrzny i ostrzał Kijowa w ciągu dnia. Zielona Góra zaprasza na swoją sztandarową imprezę. Dzisiaj startuje winobranie. Wystąpią m.in. Margaret, Oskar Cyms czy Zakopauer. Będą też wycieczki do lokalnych winnic i jarmarka. Na co najbardziej czekają mieszkańcy i turyści? Sprawdzał Krystian Machalica.
2: Na pewno zaliczę koncerty. Na pewno jakieś winniczki odwiedzę.
4: To rozglądamy się czasem. Jakieś winy spróbujemy, takich tutaj lokalnych.
22: Koncerty, jakie spacery.
25: Po kolei pozaliczać, które będą tutaj publicznie wystawiane, nie?
0: Impreza potrwa do 13 września.
26: SK Szczecin. News.
24: Krzysztof Baziuniak. Od poniedziałku zmiany w organizacji ruchu na terenie szpitala przy Unii Lubelskiej. Zamknięty zostanie główny wjazd na teren placówki. Zmieni się zarówno droga dojazdu karetek do SOR-u dla dorosłych, jak i dojście do niego dla pacjentów zgłaszających się samodzielnie.
27: Nową drogą do szpitalnego oddziału ratunkowego dla dorosłych staje się brama numer 3. Wszystkie karetki, transport medyczny będą kierowane tą bramą do wejścia B, natomiast pacjenci będą proszeni o korzystanie z wejścia C.
24: Mówi Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala. To jednak nie wszystko. Szczegóły znajdziecie na stronie szpitala.
28: Gorąca dwudziestka. Radia SK.
29: Szanowni Państwo, wszystkie hity zaczynają się w SC, a od tego tygodnia, od września 2026, rozpoczynają się wszystkie jeszcze szybciej, bo Gorąca dwudziestka startuje już o godzinie 17. Na początek to ja Was trochę będę wprowadzał w klimacik, na przykład już za chwilę przypomnę pierwszą trójkę. No i oczywiście będzie sporo premier, takich jak na przykład zupełnie nowa Sanach, którą zagram dosłownie za kilka chwil. W zeszłym tygodniu na liście hitów Radia SK na trzecim Age, R&B, Ring My Bell. Drugie miejsce to Gibbs, Kukon, Ty Masz. A na pierwszym Somber, My Body Isn't Ready. I od tego numeru zaczynamy nasze spotkanie. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Polsce.
1: Nie mam w tej chwili podglądu na to, co dzieje się pod PGE Narodowym, ale dzieje się na pewno dużo, bo tylko Early Entrance i Premium bramy zostały otwarte, te pozostałe są jeszcze zamknięte, więc pewnie trwa wielkie koczowanko. To oczywiście w ramach oczywiście koncertu w Stanach, wielkiego finału na PGE Narodowym. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, jeśli w tej chwili koczujecie i czekacie na godzinę 18, kiedy te bramy mają zostać otwarte. No i jedno jest pewne, dzisiaj na PGE Narodowym na pewno nie będzie cichosza. To będzie głośno, ale cicho sza już teraz premierowo o Sanach z zupełnie nowym numerem na antenie Radia SK.

0: Ale soj Ned Smith na antenie Radia SK to I Like It, a wcześniej Sanach i Cichosza. Sanach i Cichosza, która trafia do naszej playlisty, co oznacza, że ten numer będziecie mogli słyszeć na naszej antenie regularnie. Jeśli chodzi o premiery, to na pewno jeszcze nowy remix numeru Take Me Back to Kygo i Max Malone, a także Tove Lo, która jest naprawdę sporym wiralem. To na pewno do 18 wesce, a wcześniej między innymi Taylor Swift i Ebony Hertz. Zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
2: Jeszcze więcej.
3: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
2: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
3: Gorąca Dwudziestka.
2: Lista hitów Radia SK.
3: Teraz każdy piątek po 17:00.
2: Zapraszam.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Wczoraj córka zapytała mnie: mamo, czy ja też mogę być w czymś dobra? Zabrałam ją na zajęcia z tenisa stołowego i teraz nie mogę oderwać jej od rakietki.
10: Griffins Spin Szczecin zaprasza dzieci od 6 lat na treningi. Lewobrzeże Racibora 60, prawobrzeże Struga 15. Szczegóły na griffinspin.pl. Tu zaczyna się radość z gry.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
14: I po reklamie.
15: SK.

Jesse. Słuchajcie, Kygo razem z Maxem McNownem numer Take Me Back wydali na początku lipca i testowaliśmy ten numer w gorącej dwudziestce Radia SK. Teraz on nabiera nowych kształtów i nowego koloru ze względu na to, że pojawił się nowy oficjalny remix od Robina Schulza i ten numer chciałbym wam zaproponować premierowo zagrać. Kygo i Max McNown, Take Me Back w remiksie Robina Schulza teraz.

0: Kesha TikTok na antenie Radio SK. Kto lubi Alexa Warrena? Bo on wydał krążek Wild Child i nie dość, że ja mam, słuchajcie, winyla, to mam kasetę... Kaseta magnetofonowa? Ludzie, przecież wy nie wiecie, gdzie to odtwarzać w ogóle, taką kasetę magnetofonową. Dobra, ale kolekcjonerski temat. Jest też koszulka, rozmiar M. Powinna być SK, ale dobra, niech będzie. I jeszcze takie wpinki i naklejki. Taki Wild Childowy, Alexo Warrenowy zestaw. Mam dla was, jeśli ktoś chce, to może mnie próbować przekonać albo SMS-owo 664-402-302. SK-owy Messenger też, jak najbardziej. Bardzo proszę. Za chwilę numer, który w tym roku najczęściej był na szczycie gorącej 20 Radia SK. No co to było? Co to było? Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Męskie granie, orkiestra 226 i nareszcie za chwilę wesce.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
4: I po reklamie.

20. Już za chwilę po 18 startujemy z odliczaniem 20 najfajniejszych numerów w kraju, a wcześniej jeszcze jedna premiera to Vlo, którą możecie kojarzyć z numerem Habit Stay High albo To Die For. Ma nowy numer, który stał się prawdziwym wiralem w internecie. W krótkim czasie kilkadziesiąt milionów remiksów i kreacji numeru Talking Body, które gram już teraz. To Vlo, bardzo proszę.

Możecie mi nie uwierzyć, ale właśnie spojrzałem na mój zegarek i pokazuję, że moje BPM to 99. Kizo i Bledka, a znowu lepsi. 100 BPM, no chyba, że na pół ich podzielimy, to wtedy mają po 50. Nie, niech mają. Słuchajcie, gorąca 20 Radia SK, odliczanie 20 najfajniejszych numerów w Polsce. Już za chwilę wesce.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Czyta lektor AI.

0: sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Nowoczesne centrum napraw powypadkowych? Jasne! Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Szczecin, ulica Południowa 6 i Struga 1A. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
6: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Piątek w Szczecinie jest deszczowy i pochmurny, a na termometrach mamy aktualnie 19 stopni Celsjusza. Kierowcy, wyzwolnijcie w okolicy węzła Kijewo, w rejonie trasy zamkowej oraz w centrum miasta. Piastów, Jagiellońska, 5 lipca, właśnie tam ściągnijcie nogę z gazu. Prawy brzeg uważajcie na Gryfińskiej i Pomorskiej.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: Minęła 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Jest drogo, będzie drożej. To fatalne prognozy na najbliższe dni na stacjach paliw. Ceny już skoczyły ponad złotówkę. Według ekspertów ze Petrol benzyna może w przyszłym tygodniu kosztować nawet 8 zł za litr. Z kolei diesel ma zbliżyć się do ceny 8,90. Nawet do 20 mogą potrwać utrudnienia na torach w Warmińsko-Mazurskim. To po kradzieży trakcji w okolicach Pielgrzymowa. Poranny pociąg relacji Olsztyn-Kraków, który wjechał w to miejsce, uszkodził pantograf i zerwał jeszcze około 300 metrów sieci. Pociągi nie kursują na trasie między Działdowem a Olsztynem. Składy kierowane są na objazd przez Iławę.
13: SK Sport News.
12: Polskie siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy. W półfinale czeka je pojedynek z Włoszkami.
14: Musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
12: Mówi środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk. Półfinał już jutro. Rusza 7. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. O 20.30 Piast Gliwice podejmie GKS Katowice, a jutro 3 mecze Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem, Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin.

Rozgrzeweczka już za nami, tak możemy śmiało powiedzieć, prawda? A teraz już będzie to creme de la creme, truskawka na torcie, jak mawiają, czyli po prostu odliczanie 20 najlepszych numerów w naszym kraju. Dobra, będą jeszcze premiery i to takie, które są zupełnie nowe, bułeczki w piekarni, ale są też takie, które na przykład karty odkryły wczoraj. Kuba i Kuba byli u nas w studiu, u Sońty i Korościela i dostali brakującą kurę, jakkolwiek to zabrzmi. No bo ten bursztynowy słowik to był jeden, no a oni, jest ich dwóch, więc postanowili chłopaki, że obdarują ich kurami. I Kuba ma teraz kurę i kurę. No właśnie, a propos, chłopaki, którzy numer mają zatytułowane chłopaki i których będziemy grali częściej, bo właśnie wbijają na playlistę Radia SK. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

Ten numer to jest złoto, naprawdę. MJ Deli, Deli Supreme, miejsce 19 w gorącej 20 Radia SK. Żaden numer ostatnio nie daje mi takiej energii jak właśnie ta produkcja i bardzo się cieszę, że wskoczyła właśnie na listę hitów Radia SK jako jedna z trzech dzisiejszych nowości. Ciekawe, kiedy wskoczy ten numer, który gram już za chwilę. Wiecie, że Miley Cyrus już nie istnieje, nie? Nie ma Miley Cyrus. Nie. To jest już po prostu Miley, jak się okazuje. Mamy jej nową odsłonę, dostaniemy od niej 10 studyjny album już dosłownie za 2 tygodnie. W październiku ma pojawić się też na słynnej Hollywood Bowl w Los Angeles z koncertami, więc u niej naprawdę nowe otwarcie, a to nowe otwarcie nazywa się Bass Persuades i gram je teraz premierowo.

Najserdeczniej na świecie witamy w zestawieniu 20 najfajniejszych numerów w Polsce. Numer na pozycji numer 17, Tame Impala i Loser. To jest druga z trzech, Tak, z trzech dzisiejszych nowości. Wcześniej zeszłotygodniowa nowość, która zadebiutowała na 13, dziś pozycja numer 18, Sylwia Grzeszczak i Mango. Chciałem wam powiedzieć, że w mojej opinii język portugalski, czy też brazylijski, odmiana brazylijska portugalskiego, jest najseksowniejszy na świecie i nie macie szans, żeby change my mind. Naprawdę. Tam jest takie to i w ogóle. Dlatego bardzo się cieszę, że brazylijska wokalistka i autorka tekstów Marie Froes wypuściła numer Paraíso, który ubarwił Lost Frequencies. To jest połączenie właśnie barwnej muzycznej tradycji Brazylii z nowoczesnym melodyjnym house'em od Lost Frequencies. Lost Frequencies i Marie Froes i Paraíso już teraz na antenie Radia SK. Poczekajcie, tylko zmienię jingle, bo powinien być o ten.

0: Bez zmian od zeszłego tygodnia, szanowni państwo. Pozycja numer 15. Alex Warren i Passenger. Nie mogłem za bardzo ściszyć podkładu, bo trzymałem w ręku ten fanpack Alexa Warrena z krążkiem Wild Child. W dodatku na winylu, na kasecie magnetofonowej. Tu jest koszulka i w ogóle i Łukasz w tym temacie na eskowym Messengerze.
1: Cześć Michał, nie wiem czy uwierzysz, ale akurat tak się składa, że niedawno ze strychu wyciągnąłem swojego Walkmana, więc miałbym na czym słuchać tej fantastycznej kasety. A jeśli chciałbyś, możesz mi podarować też płytę winylową. Pozdrawiam Cię, miłego weekendu, całe esy i wszystkim słuchaczom. Cześć, trzymajcie się.
0: Łukasz pyta i mówi, nie wiem czy uwierzysz. Jasne, że nie uwierzę. Jasne, że nie uwierzę. Co nie zmienia faktu, że i kaseta, i winyl, i cały ten fan pak związany z Alexem Warrenem jest twój, drogi Łukaszu. Dla ciebie też wszystkiego dobrego weekendowo. Passenger na miejscu 15, na 16 w górę. White 2115 to coś. Whiteor był gościem Rap 20 naszej hip-hopowej listy hitów w ostatni poniedziałek po godzinie 23, a w ten poniedziałek po 23 będzie można spotkać się z panem, który ma ksywę Opał. Doskonale znacie go z anteneski, chociażby z duet

0: na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj!
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
3: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: I po reklamie.

0: na Błysk. Dawid Podsiadło, dziś na 14.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Teraz pochodzący z amerykańskiego Detroit DJ producent Mark, no właśnie nie wiem jak się czyta nazwisko, Kinken. W sumie to się nie dziwię, że on ukrywa się pod pseudonimem MK, to rozwiewa wszelkie wątpliwości. Możecie go kojarzyć z tego numeru? W zeszłym roku MK, Crystal i Dior. A teraz MK i Tristan Henry, czyli Living premierowo.

Szanowni Państwo, hit wakacji 2026 w gorącej dwudziestce Radia SK według statystyk dostarczonych przez statystycznego Dawida. Gibbs, Kukon i Ty masz jednocześnie numer z najdłuższym stażem, bo po raz 13 i jednocześnie chyba najbardziej bolesny spadek, bo z drugiego na 13, ała! Gramy dalej! Sienna Spiral, Great Expectation z 18 na 12.

0: wszystkie marzenia. Łatwo Ganki i Majko. Gorąca 20 Radia SK i miejsce 11. To oznacza, że już za chwilę pierwsza dziesiątka po najkrótszej możliwej przerwie. I będzie między innymi Gibbs Ego, będzie Oscar Sims, Zalia, The Somber, Axwell, Age, Post Malone i Swelly. O nie! Powiedziałem, co jest najwyższym, najwyższą nowością w notowaniu. To już za chwilę. Zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 10 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Marian, jaki laptop jest top?
10: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
11: Kup w Media Expert. Laptop 2 w 1 Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
17: Szczecin na czasie.
18: Witam wszystkich ponownie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W Stargardzkim Amfiteatrze właśnie trwa w najlepsze block party Powerade by Kubańczyk, czyli event pełen gwiazd. Na scenie już niebawem modelki czy Kubańczyk. A jeżeli zastanawiacie się, w jaki sposób spędzić jutrzejszy dzień, to mam świetną propozycję. Połączenie sportu i muzyki. Beach Party Paddle Club Szczecin przy ulicy Tenisowej. Poza samym turniejem w stylu Americano w padla zagra 20 osób na 4 kortach. Ponadto przez cały wieczór DJ będzie serwował muzykę.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.

Bardzo dobrze, że się zaczynają, prawda? I jest ich bardzo dużo i tak zaczynamy w sumie w czwartek od 23, bo ja już teraz za was zapraszam w przyszły czwartek na godzinę 23 na spotkanie z Matim Fuczyło, bo wtedy on gra te najnowsze, nawet w momencie, kiedy właśnie możemy je zagrać, czyli tuż po północy, jako kompletne świeżynki, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w Estę, więc tak jakby ten weekend zaczyna się już w czwartek o 23. O, tak możemy śmiało powiedzieć. Gorąca 20 Radia SK. Trzy nowości dzisiaj mamy. Dwie z nich już zagrane. Tą trzecią zagram za chwilę, bo już wydałem, co to będzie. Wypadają trzy numery. Sanach, ITP i TD. Run, Run, River, czyli David Guetta i Spółka, a także Alan Walker i Ava Max. Fate poza notowaniem. Z tych nowości to już mieliśmy Tame Impala i Loser. Mieliśmy też na 19 MJ Daily i Daily Supreme. Jeśli chodzi właśnie o nowość, która znajduje się na miejscu 10, był rok 2018. 18 października, niemieckie czołgi. Nie, nigdy nie będę w stanie udawać Wołoszańskiego. W każdym razie bardzo dziwna jest sytuacja z tym numerem. Nie po raz pierwszy, kiedy numer ma ileś już tam lat, ten bardzo konkretnie za chwilę będzie miał 8, a wracają w glorii, w chwale i w blasku i w ogóle, bo stają się po prostu wiralem. To jest przypadek, nie kryję, jednego z moich ulubionych numerów od Post Malone. Post Malone i Swelly Sunflower. Szanowni Państwo, to jest pozycja numer 10 gorącej 20 Radia SK, a ja chciałem się jeszcze tylko przywitać. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Oscar MC bez końca w zeszłym tygodniu, to była nowość na miejscu o 8.
1: Zaczynają się esce.
0: A dziś to jest pozycja numer 9. Jeśli chcecie Oscara poznać trochę lepiej niż znacie do tej pory, to mocno polecamy nasz multimedialny magazyn SK Story, bo właśnie gwiazdą tego wrześniowego wydania jest Oscar Sims z miejsca 9 gorącej 20 Radia SK. Jest sobie taki pan, nazywa się Ave i to jest DJ, który pochodzi z północnych Włoch i możecie kojarzyć numer, który graliśmy na antenie Radia SK, Meet Me in the Dark. To on teraz wraca i gram jego All Nights.

Piękne, wciąż piękne. I jeszcze piękniejsze niż w zeszłym tygodniu, bo było na 9, a jest na 7. Dawid Kwiatkowski, Margaret i później ci opowiem. Gorąca 20 radiańska. Wcześniej też o miejsca 2 w górę z 10 do 8. Temper City i Self Aware. Szanowni Państwo, Państwo kojarzą, prawda, ten numer. No jasne, że to jest Morandi i Love is the Answer. Morandi, czyli rumuńska formacja, która wydała numer Miss Cali w podtytule Alleluja i kazachski? Pochodzący z Kazachstanu DJ i producent Iman Beck zrobił remix tego numeru i gram go właśnie w tym momencie. Morandi, Iman Beck i Miss Cali. Hallelujah.

Ring My Bell w podtytule Age i R&B z 3 na 6 w gorącej 20, lekki spadek, mocno w górę, bo z 17 na 5. Pięknie, pięknie, pięknie. Swedish House Mafia, Lickily i Happiness is So Sad.

0: Jakieś liczne, pościelowe, love na antenie Radio SK. W propozycjach do listy hitów Radio SK od tego momentu Karol G i Bruno Mars Steals, krążka No me arrepiento de sentir tanto, czyli nie żałuję, że tak bardzo czuję. To oczywiście krążek Karol G. No i ten numer ma już kilka tygodni, postanowiliśmy dołączyć go do propozycji listy hitów Radio SK, tak żebyście mogli poprzytulać się do kogo chcecie tak na jesień, która się w sposób nieubłagany zbliża. Nieubłagany sposób zbliża się też pierwsza czwórka, ta po krótkiej przerwie z 14 na 4 Gips, Igo i no właśnie, ostatni dzień lata.
1: Radio SK. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.

0: nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki. Przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: czwarte. Gibbs i Go, ostatni dzień lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Zdążymy z jeszcze jedną premierą. Emil i Pier Angelo, czyli niemiecki duet producencki i DJ-ski. Two Colors. Dobrze ich znacie z numeru Loveful, w sensie z ich wersji, a także z Heavy Metal Love. Czy do tych dwóch turbohitów dołączy trzeci? Sprawdzamy. Primadonna, Two Colors premierowo.

Premierowo Two Colors i Primadonna, teraz już tylko pierwsza trójka. Gorąca dwudziestka. Gorąca dwudziestka. Radia SK. Miejsce trzecie. Z pierwszego Somber, My Body Isn't Ready.

0: dziś nie na pierwszym, ale wciąż pierwsza trójka. Somber, My Body Isn't Ready.
1: Gorąca dwudziestka.
2: Gorąca dwudziestka. Radia SK.
1: Miejsce drugie.
0: O, jak ładnie z szóstego. Axwell i Bon, Whatever Turns You On.

Whatever turns you on melduje się na miejscu drugim. No to teraz już tylko szczyt listy. Gorąca dwudziestka. Pierwsze. Zasłużone. Z piątego na pierwsze. Zalia, tylko kochaj mnie. Gdy otworzy...

0: Na zawsze to chyba nie, ale może na kilka tygodni. Na pierwszym miejscu gorącej 20 Radia SK. Zalia i Tylko kochaj mnie z 5. Z 1 na 3 Somber, My Body Isn't Ready. Z 6 na 2 Axwell i Bon, Whatever Turns You On. I nowy numer 1 w Polsce, mistrzyni współprac duetów Tri? Kazachski, to już wiem. Ale jak zrobić z trio mistrzynię... No jakkolwiek bym tego nie ujął, to nie będzie brzmiało dobrze. No, mistrzynie różnych współprac, nazwijmy to w ten sposób, ma w końcu solo numer 1 i to bardzo, bardzo mnie cieszy. Fanów na pewno też. Zalia, Tylko kochaj mnie, najpopularniejszym hitem w Polsce. Escalate Remix już za chwilę. Bardzo fajne, taneczne granie. A kolejna gorąca 20 w kolejny piątek po godzinie 17. Michu Sobkowski, trzymajcie się. Fajnego weekendu, cześć. Radio
1: SK. Reklama.
2: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
17: Szczecin na czasie.
18: Witam wszystkich ponownie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Jeżeli macie ochotę jutro usiąść wygodnie w kinowej sali przed dużym srebrnym ekranem, to już sprawdzam, co do zaoferowania ma kino Helios. Nie brakuje premier, takich jak Spa Weekend, Tony czy 500 mil, ale cały czas możecie nadrobić Spider-Man Całkiem Nowy Dzień lub wybrać się w końcu, tak jak ja, na film Odyseja. Propozycje dla najmłodszych to Pucio kocha zwierzaki, Księga pustyni czy Minionki i straszydła. Usiądźcie wygodnie i życzę wam miłego seansu.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
19: To jest SK Live Remix.

0: Sprawdzam hitów na czasie.
1: Reklama.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
3: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
2: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.
7: To jest SK Live Remix. Najlepszy.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
7: Szczecin na czasie.
8: Witam po raz ostatni dzisiaj, Krzysztof Baziuniak. Szczecińska Pogoń niestety nie zagra już o Puchar Polski, ale teraz musi skupić się na grze w Ekstraklasie. Już najbliższy poniedziałek zagramy na własnym boisku z Wisłą Płock. Tak się składa, że mamy do rozdania bilety. Wystarczy, że napiszecie na szczecin@sk.pl i odpowiecie na pytanie, kto jest trenerem Wisły Płock. My oczywiście trzymamy kciuki za granatowo-bordowych. Pierwszy gwizdek sędziego usłyszymy o godzinie 20:30 w najbliższy poniedziałek.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
9: To jest Escalive Remix. Escalive Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie. Let's get down.

0: hitów na czasie.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
1: I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix.

0: Mixem hitów na czasie. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: To jest Escalive Remix. Escalive Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

będę tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Buren y llegó State of Trance.
1: For all the best.

brain cells. Brain cells.